Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Radio gra. Hity pełne energii.

swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: jestem na drugim brzegu. Nieco płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heat waves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tu schnie. Śleż za mną listy kończę, ale już

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: poniedziałek w kalendarzu, 15 dzień czerwca, jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w ostatnich dniach. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W sądzie okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka. W czwartek odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca tragedii w parku Glazia w Toruniu. Rok temu w okolicach Placu Pokoju toruńskiego mężczyzna zaatakował wracającą z pracy 24-letnią Klaudię. Przed sądem odpowiada teraz za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 20-letni Jomaj Kert S. odpowie także za groźby śmierci, jakie kierował do jednego ze świadków zdarzenia w parku Glazia w naszym mieście. Grozi mu dożywocie. Sąd wyłączył jawność sprawy. Także w czwartek, w rocznicę brutalnego ataku na Klaudię, przedstawiciele miasta i kościoła pojawili się na spotkaniu modlitewnym w parku Glazia, mówi biskup diecezji toruńskiej Arkadiusz Okroj.
3: Wydarzenie jest bardzo bolesne i dlatego właśnie gromadzimy się tutaj, by uświadomić sobie, że nie ma stosownych słów, które mogłyby uleczyć tę ranę, tylko po prostu modlitwa. Może nam się wydawać, że ona będzie nieudolna, ale mamy tę świadomość, że ludzkimi środkami po prostu nie da się uleczyć tego, co się wydarzyło i co do dzisiaj boli. Że możemy się otworzyć na tylko to, co daje nam ten, który wszedł we wszelkie formy cierpienia. Ten, który chce leczyć nas lekarstwem miłosierdzia. Może to brzmi dla niektórych zbyt ogólnie, ale ja sądzę, że okoliczności, w których jesteśmy, uświadamiają nam, że są sytuacje, w których tylko po prostu słowa modlitwy są stosowne.
1: W kontekście tych dramatycznych wydarzeń nie zabrakło pytań o poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście.
4: Kontekst tej tragedii spowodował to, że zacieśliśmy współpracę z organami odpowiadającymi za bezpieczeństwo w mieście. Przede wszystkim policja. W zeszłym roku zwiększyliśmy ilość środków finansowych na wspólne patrole. Jest to taka działalność, która dofinansowuje ze środków budżetu gminy miasta Toruń dodatkowe ilości patroli, między innymi w centrum i na wszystkich osiedlach dla naszego miasta. W tym roku, i tu mamy potwierdzenie, jako gmina miasta Toruń zabezpieczamy patrole, rozwijamy również i kwestia infrastruktury dotyczącej bezpieczeństwa i sieć monitoringu modernizujemy, dokładamy kolejne nowe punkty monitoringu wizyjnego, w tym również tutaj światła się palą, nie gaszą, nie są gaszone o 23, tylko przez całą noc i tego pilnujemy, oczywiście są zgłaszane, jeśli są zgłaszane przystoje w doświetleniach, to rzeczywiście szybko to naprawiamy, myślimy również o pewnym systemie, który mógłby ewentualnie łączyć osoby, które czują się zagrożone z centralą, z taką specjalną linią pomocową, ale o tym będziemy w ciągu najbliższym czasie, w kilku najbliższych miesiącach mówić, więc to się rzeczywiście dzieje.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Rada Miasta zatwierdziła sprawozdania finansowe trzech placówek: Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Ta lecznica zmaga się z trudnościami finansowymi, w tym z ujemnym kapitałem własnym i skumulowaną stratą z ubiegłych lat. Mimo to sytuacja ulega stopniowej poprawie.
5: Myślę, że nie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który boryka się z trudnościami finansowymi. Natomiast porównując rok do roku, 2024 do 2025, udało się ograniczyć naszą stratę netto o prawie 14 milionów, ponad 14 milionów. I to jest ten element, uważam, pokazujący strategię i to, że skutecznie realizujemy program naprawczy przyjęty 2 lata temu. Przygotowujemy się również do następnego programu naprawczego, który będziemy składać w październiku tego roku. Ten kierunek, który i ta tendencja, która się dzisiaj podczas tego posiedzenia sesji Rady Miasta pokazuje, jest pozytywna. Chciałbym mocno podkreślić, że przez te 1,5 roku, odkąd mam ten zaszczyt pełnić funkcję dyrektora szpitala, Szpital Miejski przygotował i realizuje inwestycje na ponad 64 miliony złotych. Mamy okazję, taką uroczystość otwarcia 2 pracowni, pracowni hemodynamiki i pracowni tomografii komputerowej. Przed chwilą otworzyliśmy zmodernizowany oddział rehabilitacji, więc tych inwestycji jest bardzo dużo, co również ma efekt pozytywny, jeżeli chodzi o wynik finansowy, ponieważ inwestujemy w infrastrukturę, która tego potrzebuje, tym samym też obniżamy koszty bieżące użytkowania, ale przede wszystkim inwestujemy również w rozwój, który jest kluczowy do tego, żeby również tą płynność finansową poprawiać.
1: Mówił Jan Gesek, dyrektor specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu. Na ten temat nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska rozmawiała także z toruńskimi radnymi.
6: Co do szpitala, no widzimy pewne pozytywy. Szpital się rozwija na pewno, są prowadzone inwestycje bardzo ważne dla naszego szpitala. Ja ze swojej perspektywy na pewno cieszę się, że mamy ten szpital, że mamy szpital konkurencyjny dla szpitala wojewódzkiego, bo to jest w interesie nas wszystkich, mieszkańców, że też szpitale wobec siebie, no nie wiem, czy to będzie dobre stwierdzenie, ale również rywalizują między sobą, że nie mamy jednego szpitala. Na pewno to, że SOR powstał w ostatnich latach, ma też taki pozytywny wpływ na działalność szpitala miejskiego. Natomiast no, oczywiście są pewne problemy, są nadal duże problemy, chociaż sytuacja na pewno się polepszyła rok do roku.
1: Mówił toruński radny Adrian Mul. O komentarz poprosiliśmy także Łukasza Walkusza.
7: To dziedzictwo, które no, w tej kadencji spadło na nas w wysokości 200-milionowego długu tego szpitala, no odziedziczyliśmy. Wdrażany jest program naprawczy w tym szpitalu. Prawda, że ta strata tegoroczna, ona wynosi księgowo 11 milionów, natomiast tak naprawdę to jest strata stricte księgowa i ten rok, mam wrażenie, że jest takim rokiem, który daje nam jakąś nadzieję, że przynajmniej na tym bieżącym zarządzaniu będziemy w stanie tą stratę minimalizować.
1: Mówił Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta. Co na ten temat sądzi Michał Zaleski?
8: Satysfakcję możemy odnotować, iż rozmiar niedoboru środków w specjalistycznym szpitalu miejskim istotnie się zmniejszył. Na to wpływ przede wszystkim mają zwiększające się wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc tej firmy, która finansuje działalność zdrowotną także mieszkanek i mieszkańców Torunia. Także oczywiście trzeba do tego dodać taką sprawną i efektywną organizację działalności szpitala. Pan dyrektor tutaj wprowadza różne zmiany, kierunki tych zmian są także poparte środkami inwestycyjnymi, zarówno miejskimi, jak i na przykład z Krajowego Programu Odbudowy czy z środków unijnych.
1: Mówił toruński radny i były prezydent Torunia Michał Zaleski. Do sytuacji finansowej specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu odniósł się także Paweł Gulewski, prezydent naszego miasta.
9: Wynik finansowy, mimo tego, że ujemny i mimo tego, że na poziomie minus 11 milionów złotych za rok 2025, tak sobie porównamy ten wynik finansowy rok do roku z rokiem 2024, jest około 14 milionów niższy. Szpital zamknął bilans roku 2024 na poziomie minus 25 milionów złotych. Kierownictwo, pan dyrektor, władze szpitala przy pomocy Rady Społecznej podejmują trafne decyzje w kontekście kolejnych inwestycji. Mamy inwestycje realizowane przez SSM na poziomie około 64 milionów złotych z KPO, między innymi środków finansowych zewnętrznych.
1: Dodał prezydent Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od maja ma nową przewodniczącą. To Zuzanna Maciejewska, która zastąpiła Martę Kutę, pełniącą tę funkcję przez 2,5 roku. Maciejewska jest studentką trzeciego roku kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym toruńskiej uczelni. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z nową szefową samorządu.
10: Po tych 2,5 roku mojego studiowania postanowiłam, że może spróbuję wystartować na przewodniczącą. W sumie nie mam nic do stracenia. I tak też rozmawiałam zarówno z Martą, z Kubą i resztą zarządu. Powiedzieli, że to jest dobry pomysł i będziemy działać.
11: Na pewno już wiesz, jakie będą takie największe wyzwania, przynajmniej na początku, albo na czym zależy obecnie studentom.
10: To tak jak mówisz, już teraz wiem, że będzie parę takich głównych spraw do załatwienia. No na samym początku już teraz zaczynamy pracować nad adapciakiem i też nad wszystkimi wydarzeniami, które mają być w przyszłym roku akademickim, ale też no przede wszystkim skupiamy się na tworzeniu czegoś razem, bo o to chodzi w samorządzie. Samorząd to ludzie, samorząd to są ludzie, którzy chcą działać, którzy chcą coś zrobić, chcą coś zmienić. Takim, no wiadomo, takim największym problemem będą pierwsze juwenalia w maju, ale to jeszcze kawałek jest, już też powoli zaczynamy gdzieś tam w tą stronę dążyć, no więc to będą takie główne wyzwania.
11: Ty zostałaś przewodniczącą, ale również twoich ludzi udało się, że tak powiem, wciągnąć do samorządu. Może chcesz o nich powiedzieć kilka słów? Jak wygląda zarząd samorządu studenckiego obecnie?
10: Powiem tak, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń. To nie są moi ludzie. To są ludzie, którzy swoją ciężką pracą udowodnili, że zasługują na to miejsce, którzy przez 3 lata mojej znajomości z nimi, z niektórymi trochę mniej, udowodnili, że są godni zaufania, że faktycznie jak coś im się powierzy, to będzie dobrze zrobione.
1: Mówiła nam Zuzanna Maciejewska. Deszczowo rozpoczynamy ten tydzień i poniedziałek w Toruniu. Będzie pochmurno przez cały dzień. Tego musimy się spodziewać. Parasol się przyda. Na termometrach 12-13 stopni, maksymalnie dzisiaj do 18-19 w ciągu dnia. W kolejnych dniach będzie jeszcze blisko 20 stopni, bliżej weekendu, może nawet i ponad.
0: Dzień dobry w poniedziałek, w poniedziałeczek.
1: Dzień dobry.
0: Stęskniliśmy się trochę za wami, powiem to wprost.
1: Ja się stęskniłam bardzo, za ja tobą też. I za naszymi słuchaczami.
0: Ja też się za naszymi słuchaczami stęskniłem.
1: Zagłuszyłeś mnie. Za Oliwia tobą Ciszewska, też. Jeszcze raz.
0: Co to mówiłaś? Piotr Olszowski. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka w poniedziałek przy takich właśnie nutach. Hity pełne energii w Radiu Gra, a kalendarz pełen okazji do świętowania, bo dziś Joanna i Wit świętują, ale jest tutaj na tej długiej, przepięknej liście również wspaniałe imię Witold.
1: Ale jest też Oliwia wcześniej. Piotrze, nie zapominaj. A
0: rzeczywiście, umknęło mi gdzieś.
1: No właśnie, bardzo rzadko są imieniny Oliwii, dlatego każdej Oliwce życzę dzisiaj szczególnie wszystkiego dobrego na ten poniedziałek. Mamy dzisiaj także dzień wiatru.
0: Ale poczekaj, ty naprawdę masz dzisiaj imieniny?
1: Nie, akurat nie dzisiaj.
0: Dobra.
1: Ale możemy świętować.
0: Ściskać. Dzień wiatrów, tak, uważajcie.
1: Wiatru.
0: A,
1: jednego wiatru. Tak.
0: To zupełnie inne święto.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
19: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Kłaniamy się bardzo nisko raz jeszcze. Dzień dobry mówimy wszystkim, którzy są już z nami, którzy są w samochodach, w łazienkach, w kuchniach i w innych miejscach, w których można posłuchać radia.
1: Ale nie tych warszawskich łazienkach, tylko naszych toruńskich łazienkach. Moi drodzy, będziemy świętować w tym tygodniu, bo to już teraz zbliżają się dni Torunia, święto miasta. Będzie się sporo działo. Jeżeli nie wiecie jeszcze, co się będzie działo, to warto wejść na stronę iloftoruń.pl, bo tam mamy codziennie spisane po kolei, co się wydarzy. Od 19 czerwca, od piątku, tak naprawdę sporo wydarzeń. Jarmark toruński, będą wianki, będzie piknik.
0: A sobota, to już w ogóle. W sobotę to się spotkamy. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Wpadnijcie do mnie na bulwar Filadelfijski, bo tam też wyjątkowo biesiadnie, będzie piknikowo i dużo atrakcji takich ciekawych będzie dla wszystkich. Zapraszamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1. To było przed chwilą. A to przecież mogliśmy być my, bo to przecież Szwedzi właśnie nas za burtę w drodze do mundialu wysadzili.
1: No wiesz, może i dobrze wyszło. Wakacje idą, przynajmniej to nie my sobie relacje dyplomatyczne z Tunezją popsuliśmy.
2: Reklama.
3: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
4: Harlem Globetrotter.

0: Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: Deszczowo rozpoczynamy ten tydzień i poniedziałek w Toruniu. Będzie pochmurno przez cały dzień, tego musimy się spodziewać. Parasol się przyda. Na termometrach 12-13 stopni, maksymalnie dzisiaj do 18-19 w ciągu dnia. W kolejnych dniach będzie jeszcze blisko 20 stopni, bliżej weekendu, może nawet i ponad.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmaster.

swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Ja widzę tutaj koleżanka, jeszcze coś klika, jeszcze coś sprawdza, jeszcze te mecze na dzisiaj, jeszcze po weekendzie podsumowuje.
1: Na pewno.
0: Czyli obstawiałaś już, czy o co chodzi?
1: Na pewno tak... sprawdzam mecze, na pewno, na pewno. Nie, mój drogi, ja już patrzę, co się dzieje w gwiazdach, bo już za chwilę po 7 kolejnych.

0: Rosja.
1: Wybór najprzystojniejszego sędziego mundialu.
0: Ale wiesz, gwiazdy pomagają mi też obstawiać mecze.
1: A, ja nie tak czułem, że... tak czułem. To wszyscy czekamy na horoskop w takim razie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
0: Po reklamie. Mamy poniedziałek, 15 dzień czerwca w kalendarzu, a na zegarach godzina 7, czas na raport Radia Gra.
15: Marta Malerowska, dzień dobry, o poranku zapraszam na lokalny raport. Miasto pracuje nad docelowym układem sieci komunikacji miejskiej w Toruniu, który ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Na razie jednak ruszyły szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami, za nami spotkanie inaugurujące.
16: Częściej, co było głównym jakby postulatem mieszkańców, czyli zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Wygodniej, to ma jakby nowe linie, które tworzymy, będą po to, żeby oprócz zwiększania częstotliwości dajemy również nowe połączenia bezpośrednie, szybsze, dadzą nową jakość, no i szybciej, wiadomo, że tworzymy linie ekspresowe, które dowiozą mieszkańców aż o 40% w niektórych przypadkach właśnie szybciej niż ma to miejsce właśnie w tych liniach regularnych, które do tej pory znamy. I to taki jest olbrzymi skrót, ale to już oczywiście nie wszystko, co do tej pory nie ma miejsca, a mianowicie z każdego osiedla mamy dojazd do centrum rozumianego jako trzy węzły, czyli Aleje Solidarności, Placu Opackiego i Placu Rodnej Katarzyny. Z każdego z osiedli będzie można do tych miejsc dojechać.
15: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Toruńskiego Magistratu. Kolejne spotkanie już jutro w Szkole Podstawowej nr 31 przy ulicy Dziewulskiego o 17:30. Zmieniamy temat. Przed weekendem w Kolegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się konferencja, która była poświęcona Andrzejowi Szwalbe. To wieloletni dyrektor Filharmonii Pomorskiej, a także absolwent toruńskiej uczelni.
3: Wiele zasług dla naszego regionu. Czy taki przykład również może być motywujący dla dzisiejszych współczesnych studentów?
6: Oczywiście, że tak. To była osoba niezwykle zaangażowana, osoba pełna pasji, a przede wszystkim wiary w to, że szczytne inicjatywy warte są zachodu i warte są realizowania, nawet jeśli zajmuje to wiele, wiele czasu. Andrzej Szwalbe był absolwentem Wydziału Prawa naszego Uniwersytetu, ale jednocześnie wielkim społecznikiem, regionalistą, osobą zaangażowaną w to, żeby promować kulturę, sztukę, zwłaszcza sztukę muzyczną. Był także wielkim orędownikiem powstania Filharmonii Pomorskiej.
15: Mówiła profesor Joanna Kucharzewska, prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. A teraz przenosimy się do gminy Lubicz, bo jeszcze w tym roku w kilkunastu miejscowościach powstaną 42 nowe lampy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić komfort poruszania się po zmroku. Umowę na realizację inwestycji podpisano przed weekendem i takie nowe oświetlenie pojawi się m.in. w Grabowcu, w Gronowie, w Krobi, w Lubiczu Dolnym, w Mierzynku i w Młyńcu Drugim. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano w grudniu, a wartość podpisanej umowy to ponad 528 tysięcy złotych. Słuchacie raportu? Stany Zjednoczone ogłaszają sukces. Pokój z Iranem osiągnięty. Premier Pakistanu, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie.
17: Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Donald Trump poinformował: zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu. Amerykańskie statki blokowały irańskie porty w odpowiedzi na zablokowanie cieśniny Ormus. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormus. Jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormus.
15: To był Paweł Żuchowski.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: To jest raport sportowy. Zapraszam. Na początek mundial. Niemcy wygrywają z Curaçao 7-1. Bardzo skuteczni także Szwedzi, którzy pokonali nas w barażach. Teraz zdeklasowali Tunezyjczyków 5-1. W tej samej grupie remis Holandii z Japonią 2-2. Skromnie 1-0. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador. I jeszcze sport lokalny. Żużlowcy Press grupy deweloperskiej Toruń musieli uznać na wyjeździe w piątek wyższość Fogo Unii Leszno. Ekipa Press Toruń przegrała 49-41. Tym samym Unia zdobyła także punkt bonusowy, bo na Motoarenie Anioły były lepsze jedynie o 2 oczka. Przegrana Press Toruń w Lesznie to już historia. Teraz Anioły muszą skupić się na kolejnym bardzo ważnym meczu 21 czerwca, czyli w niedzielę zmierzymy się na Motoarenie z Motorem Lublin. W pierwszym spotkaniu Motor wygrał u siebie 56-34.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
15: Dzisiaj w Toruniu ma być maksymalnie do 18 albo 19 stopni Celsjusza. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia, a parasole dzisiaj zdecydowanie się przydadzą. Do tego dojdzie dość silny wiatr, który będzie obniżał nam jeszcze odczuwalną temperaturę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
1: Dzień dobry, kłaniamy się Państwu bardzo nisko w poniedziałek. Piękny nowy tydzień przed nami. Piotr Kolszowski.
0: I Oliwia Ciszewska. Aż tak sobie trochę podgłosiłam Ciebie, no. Bo tak mam ochotę posłuchać więcej Twojego głosu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze także.
1: Naprawdę?
0: No to gramy dalej.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka na tej fali w Radiu Gra. Mam nadzieję, że Oliwii nie przeszło słuchanie mojego głosu, bo teraz chciałbym zapowiedzieć horoskop i w związku z tym muszę się odezwać i to robię.
1: Teraz będzie więcej mojego głosu, ponieważ...
0: Ale ja twojego też lubię słuchać.
1: Sporo się zadziało. Dziękuję, dziękuję. Weekend był pełen pomysłów. Mam nadzieję, że wszyscy to odczuli, a to za sprawą nowiu księżyca w Bliźniętach. Które to przynoszą jak zwykle sporo nowych pomysłów. Jedni się im poddają od razu, a inni, no, czekają na lepszy moment. Czy to dziś? Bardzo prawdopodobne. Nowe początki widać w gwiazdach. Zodiakalne barany trochę jeszcze jednak poczekają, ponieważ, no, przy poniedziałku może towarzyszyć im znudzenie. Byk z kolei łatwo się może dzisiaj z kimś poróżnić. Takie to proszę emocje. Wniosek jest prosty, ten poniedziałek trzeba po prostu jakoś przetrwać.

0: Dobra muzyczna pobudka o poranku w Radiu Gra, a do tego jeszcze szybka aktualizacja, bo zakończyła się już gala sztuk walki UFC, zorganizowana na urodziny amerykańskiego prezydenta tuż przed Białym Domem w Waszyngtonie.
1: No takich urodzin to pozazdrościć. Można powiedzieć, że Donald Trump poprzeczkę zawiesił bardzo wysoko. No ja prezydentowi Nawrockiemu naprawdę nie zazdroszczę. Na szczęście nasza głowa państwa ma jeszcze trochę czasu, bo urodziny ma dopiero 3 marca.
0: No jak ładnie. W sztuki walki już bym chyba nie szedł, bo to jednak nie będzie oryginalne. Może po prostu, nie wiem, zaprosić wszystkich na grilla.
1: Myślisz, że taki Donald Trump grilla nie zna?
0: On zna tylko barbecue. A tu dostanie, wiesz, kiełbę z musztardą, trochę kaszanki, pajtkę chleba, no gitara będzie. No ale no co, źle mówię?
1: Nie, no dobrze. Dobrze też, że zostało jeszcze trochę czasu i że prezydent w gruncie rzeczy nie musi słuchać twoich rad.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
8: Winda nie działa.
7: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
8: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
13: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lemmyślnikbud.pl.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
21: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
22: Notino. Today is yours. Feel good.
23: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Po reklamie.
25: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze, wracamy po weekendzie z dobrymi informacjami dla tych, którzy czekali na imprezę śniadaniową nad Martówką w Toruniu. No bo cóż, kulturalne śniadanie, które miało odbyć się w sobotę, się nie odbyło, zostało odwołane, ale odbędzie się w najbliższą sobotę. Tak samo jak w niedzielę 21 marca odbędzie się przełożony rajd i piknik Toruń na rowery.
1: Prognozy na razie wyglądają obiecująco, więc teraz wystarczy tylko odpowiednie nastawienie.
0: Oj, tak, tak. Można jeszcze raz sprawdzić stan roweru na lato. A w sobotę nie obawiacie się, mimo że śniadanie nad Martówką jest kulturalne, to rękami też będzie można jeść.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we

0: Dawid Podsiadło i Sezon to już za nami w Radiu Gra.
1: A co jeszcze? Oczywiście pojawi się Michael Jackson, Beat It. To jeszcze przed godziną 8 na antenie Radia Gra.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na iloftoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
9: Dzisiaj w Toruniu ma być maksymalnie do 18 albo 19 stopni Celsjusza. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia, a parasole dzisiaj zdecydowanie się przydadzą. Do tego dojdzie dość silny wiatr, który będzie obniżał nam jeszcze odczuwalną temperaturę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze, bo tak nazywa się ten poranek i w takich humorach jesteśmy dla was, a także budzimy wszystkich szykujących się na darmowe wejściówki na wyjątkowy spektakl, bo to już dziś, 15 czerwca, będzie można odebrać darmowe, przypominam raz jeszcze, bilety na spektakl Jesus Christ Superstar, który odbędzie się w innej przestrzeni niż normalnie, bo w wyjątkowej scenerii Zamku Dybowskiego.
1: Aż chce się powiedzieć Jezu Chryste, to ten wyjątkowy spektakl, no bo to rzeczywiście jedno z najsłynniejszych dzieł scenicznych XX wieku, a tym razem już wcześniej pokazywane w formule teatru imersyjnego w Toruniu, no i pamiętam, że bardzo dużo i bardzo dobrze się o tym spektaklu mówiło.
0: Tak, normalnie odbywa się on w Odnowie, a teraz będzie na Zamku już 22 czerwca, a wejściówki odbierzecie dziś w godzinach 9-17 w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia. No to cóż, no powodzenia!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: każdą chwilą jesteśmy bliżej godziny 8 na naszych zegarach. To oznacza kolejny raport i prognozę pogody. Ale zerknęliśmy sobie jeszcze do kalendarza, bo to właśnie dziś, 15 czerwca. Tylko że w 1502 roku Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę.
1: Proszę bardzo, taka ciekawostka. Z kartki historii. Dobrze, że Martynika, a nie Curaçao, bo gdyby to drugie, to wie co by było. Wszyscy na statku pokłóciliby się, jak się to poprawnie wymawia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
2: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla Ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla Twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklamie.
8: W kalendarzu mamy poniedziałek, 15 dzień czerwca, jest 8. W radiu gra czas na raport.
9: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Toruńska policja poszukuje zaginionego 71-letniego Bogusława Góreckiego. Mężczyzna wyszedł ze swojego mieszkania wczoraj przy Wojska Polskiego w Toruniu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. 71-latek wymaga specjalistycznej opieki, może być zdezorientowany. Mężczyzna jest średniej budowy ciała, ma około 170 cm wzrostu. Najprawdopodobniej był ubrany w granatową kurtkę, brązowe lub popielate spodnie, granatową czapkę z daszkiem, a na lewym policzku przy oku ma znamie, informuje Komenda Miejska Policji w Toruniu. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje w tej sprawie, skontaktujcie się z dyżurnym Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście. Wizerunek mężczyzny i dane do funkcjonariuszy publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Samorząd województwa przyznał kolejne środki w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Tym razem wartość przekazanego wsparcia to ponad 80 milionów złotych. A więc na jakie projekty trafią te środki?
10: Udało się pozyskać środki na Centrum Kultury Włączającej. To jest inicjatywa wyjątkowa, dedykowana, skierowana do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, ponieważ my chcemy dzięki sztuce włączać do działań osób niepełnosprawnych, do działań seniorów, również osoby z różnymi, szczególnymi potrzebami, ale też nas po prostu. Także dzieje się, będzie budowane już lada moment, wbijamy łopatę, właśnie Centrum Kultury Włączającej w Toruniu. Gdzie? W Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 239 przez 241.
9: Mówiła Katarzyna Mińczykowska-Targowska, prezes zarządu Toruńskiej Fundacji Dorodkowo. Dziś rusza rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do 19 czerwca, a wolne miejsca czekają w 11 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w 8 szkołach.
11: Mowa tutaj o przedszkolu miejskim numer 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15 i 16 oraz w oddziałach przedszkolnych do szkoły podstawowej numer 1, 2, 16, 17, 31, 32, 34 i 35. Są to przedszkola, w których pozostało nam wolne miejsca i do których możemy zrekrutować jeszcze dzieci, które pozostały w rekrutacji. Warto tutaj przypomnieć, że rodzice otrzymali tak zwane wskazania. 148 rodziców otrzymało wskazania do przedszkoli, w których jeszcze mieliśmy wolne miejsca.
9: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Dziś właściwie w całej Polsce będzie chłodno. Zmiana, choć na razie kosmetyczna, dopiero od jutra, a pod koniec tego dnia dotrą do nas gorące masy powietrza. Eksperci od pogody prognozują nawet do 30 kresek.
13: Już się boję, jak się będę czuł, bo jak są takie przeskoki, to ja po prostu nie żyję. Ja bym wolał, żeby było albo bardzo gorąco, albo już chłodno i jesienne. codziennie.
1: Czyli taka bardziej stabilna, żeby ta pogoda była.
13: Tak, dokładnie tak.
5: Boję się, że będzie za gorąco. Mogłoby być tak jak w tym momencie. Słonecznie, pięknie, spacerowo. Może lżejszy wiatr.
2: Te głosy zebrała w Warszawie Magdalena Greinert. Więcej o tym, co w pogodzie w Toruniu, powiemy Wam tuż po raporcie.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: To jest raport sportowy, zapraszam. Sukces Kamila Majchrzaka na tenisowych kortach. Polak jako trzeci w historii zawodnik z naszego kraju wygrał turniej ATP. Wcześniej dokonali tego tylko Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz. A na mundialu aż 19 goli padło w ostatnich 4 meczach. 8 z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbili Curaçao 7-1. Potem Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Holandia zremisowała z Japonią 2-2. I mecz, w którym mieliśmy zagrać jako Polacy, ale w barażu szans i nadziei pozbawiła nas Szwecja. Przed 6 rano wygrała z Tunezją aż 5-1.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
2: To raczej chłodny, pochmurny i deszczowy początek nowego tygodnia w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą do 19 stopni. Parasole dzisiaj warto mieć pod ręką, do tego utrzyma się dość silny wiatr. Ale dobra informacja jest taka, że z biegiem tygodnia, coraz bliżej weekendu, pogoda będzie się poprawiać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Dzień dobry, mówimy wszystkim o poranku, kłaniamy się bardzo nisko, to już po 8:00.
1: Już po 8:00, mam nadzieję, że kawusia, herbatka w dłoni, no i dobrze rozpoczynacie ten dzień razem z nami. Oliwia Ciszewska.
8: Piotr Kolszowski, no to gramy.

0: Rano i dobrze, tak właśnie rozpoczynamy ten dzień w Radiu Gra. A u niej pewnie za chwilę śniadanie, pójdzie jakiś, nie wiem, basenik albo plaża i morze. Może jakieś zwiedzanie, może objazdówka po wyspie.
1: To ja może wyjaśnię. Olo właśnie układa kolejny dzień wakacji Mai Chwalińskiej. Nasza rakieta wyborowa postanowiła tenis na chwilę odstawić na bok i trochę odpocząć. I w tym właśnie celu wybrała się na grecką Kretę.
0: I pochwaliła się fotkami na Instagramie. A na tych zdjęciach internauci szybko dostrzegli realizację wielkiej pasji Mai Chwalińskiej, czyli są krzyżówki.
1: Maja uwielbia rozwiązywać krzyżówki i jak tak patrzę na grubość tego kolorowego zeszytu z krzyżówkami, no to chyba będą długie greckie wakacje.

0: hity pełne energii od samego rana w ten czerwcowy poniedziałkowy poranek. A skoro czerwiec, już dokładnie połowa czerwca za nami, no to warto przyjrzeć się takiemu problemowi. Coraz mniej uczniów chodzi do szkoły, bo zbliża się już powoli koniec roku szkolnego. No i cóż, i oceny wystawione. Co tu robić?
1: I co z tym zrobić? Właśnie wszyscy zadają pytanie. Eksperci uważają, że być może kluczem byłoby tutaj w tym ostatnim miesiącu nauki jakieś takie przyznanie szkołom większego wpływu na egzekwowanie tego obowiązku szkolnego.
0: No. Już się boję. Egzekwowanie?
1: Strasznie brzmi.
0: Kary?
1: No nie wiem, być może. W grunt, żeby wszyscy chodzili. A ja myślę, że to i czym innym trzeba by zagrać po prostu. Żeby ten wcześniejszy wyjazd na tańsze wakacje zorganizować dla całej szkoły. Wszyscy będą obecni.
2: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
15: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. A teraz przenosimy się na drogi w okolicy Torunia, bo oto ultrakolarz Jacek Kwiatkowski nadal jeździ w okolicy Torunia. To ten człowiek, który chce pobić rekord, a przy okazji kręci kilometry na konto gminy Łysomice w walce o tytuł rowerowej stolicy Polski.
1: Tak, tak, Jacek Kwiatkowski, zapamiętajcie to nazwisko. Chce on pobić rekord świata i rekord Guinnessa. Chłop jeździ na rowerze przez 30 dni, niemal bez przerwy. No, taki jest plan.
0: Świeci słońce, pada deszcz, wieje, nie wieje, on cały czas kręci.
1: Ale jest jeden zasadniczy plus, oprócz tego, że może uda się pobić rekord. Jak sam relacjonuje w swoim ostatnim wpisie w sieci, w czerwcu może jeść co chce i ile chce.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wilki, Just the Way You Are w Radiu Gra, to już za nami.
1: Przed nami coś po polsku, Wilki i Bohema, to jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
1: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: akcję UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5. Biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
5: To w euro!
4: Mistrzowskie okazje w grze!
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: To raczej chłodny, pochmurny i deszczowy początek nowego tygodnia w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą do 19 stopni. Parasole dzisiaj warto mieć pod ręką, do tego utrzyma się dość silny wiatr. Ale dobra informacja jest taka, że z biegiem tygodnia, coraz bliżej weekendu, pogoda będzie się poprawiać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
8: To jest

0: Z każdym utworem, z każdym hitem pełnym energii jesteśmy coraz bliżej dziewiątej. A teraz już przenosimy się trochę bardziej palcem po mapie do Ameryki, ponieważ nie tylko nasz prezydent tam jest, ale także z innych ważnych Polaków. Robert Lewandowski wylądował w Chicago, no i podobno prowadzi tam jakieś poważne rozmowy.
1: Już jakiś czas temu mieliśmy nadzieję, że w czerwcu 26 roku Lewy poleci do Ameryki, ale myśleliśmy, że poleci na mundial. On tymczasem prowadzi rozmowy o nowym potencjalnym kontrakcie w Chicago. Natomiast jednak kluczowa informacja tutaj, bo tam się mocno przygotowali na przyjazd Lewego. Jakieś konfetti tutaj, jakieś billboardy nawet życzące mu dobrego dnia i spędzenia miło czasu. Miało być nawet spotkanie z kibicami Chicago Fire. Ale Lewy wszystko odwołał i powiedział, że on się jeszcze musi zastanowić.
0: No, to takie smutne trochę. No, może nie mieli polskiej chicagowskiej kiełbaski.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: już bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas wiadomości w raporcie, trochę o pogodzie wam też opowiemy. Nie smućcie się, pogoda będzie lepsza.
1: No
0: kiedyś.
1: Właśnie, nie smućcie się. Będzie dobrze, może z kolejnym dniem tego pięknego tygodnia, a już za chwilę kolejny raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl.

0: / zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach już 9:00, czas na kolejne informacje. Raport Radia Gra przed nami.
12: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Toruń uzyskał 56 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę. Cały projekt to wartość blisko 98 milionów. Jakie działania więc będą realizowane w ramach tego programu?
13: W ramach tego dużego zadania jest wiele tutaj mniejszych, ale również bardzo istotnych przedsięwzięć. Z takich istotnych zadań to jest modernizacja obu podstawowych ujęć wody, które produkują wodę dla Torunia. To jest ujęcie Drwęca i Dwabno i ujęcie Mała Nieszawka. Dodatkowo w przypadku ujęcia Mała Nieszawka mamy rozbudowę i to dosyć znaczącą potencjału produkcyjnego tego ujęcia, więc zadanie z punktu widzenia już przyszłości, nawet odległej, bardzo istotne dla nas i liczymy, że te środki uzyskamy z Narodowego Funduszu.
12: Mówił Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów, a do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Teraz informacja z toruńskiej policji. Chodzi o śmiertelny wypadek, do którego doszło w piątek około godziny 18:15 w miejscowości Cichoracy w gminie Złowieś Wielka. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, wynika, że kierujący osobową Hondą w nieustalonych dotąd okolicznościach uderzył w drzewo po przeciwnej stronie drogi. Pojazd spłonął. W środku funkcjonariusza odnaleźli ciało. Ze wstępnych ustaleń mundurowych nie wynika, aby w wypadku uczestniczyły osoby trzecie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Więcej o tym tragicznym zdarzeniu piszemy na Gra FM. A teraz zmieniamy temat. Za nami konferencja, która odbyła się w Kolegium Maksimum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i była poświęcona Andrzejowi Szwalbe. To wieloletni dyrektor Filharmonii Pomorskiej, a także absolwent toruńskiej uczelni.
14: Przede wszystkim był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ukończył tutaj prawo i był przez kilka lat asystentem, tutaj też pracownikiem administracyjnym Uniwersytetu. I to właśnie z UMK, z Torunia przybył do Bydgoszczy. starszy, by stworzyć swoje pierwsze dzieła, a więc Filharmonię Pomorską. Jednak pamiętał o Toruniu i tworzył tutaj w latach 60. bardzo ciekawe środowisko muzyczne. Współpracował z uniwersytetem, współpracował ze środowiskiem artystycznym Torunia. Andrzej Szwalbe był jednym z pierwszych, który taki zarys tego województwa przedstawił w 1992-93 roku, co się stało faktycznie już w tej reformie z 99.
12: Mówił profesor Marek Hamot, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Słuchacie raportu. Porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zawarte. Cieśnina Ormus, jeden z kluczowych szlaków transportu ropy, ponownie otwarta i już rano było widać błyskawiczną reakcję rynków. Ceny tego surowca spadły do najniższego poziomu od marca. Baryłka ropy Brent kosztuje teraz nieco ponad $83 za baryłkę. To około 4% mniej.
1: Rząd zapowiadał, że w przypadku obniżek cen ropy rozpocznie się wychodzenie z rozwiązań obniżających podatek VAT i akcyzę na paliwa.
10: Ten projekt będziemy kończyli teraz latem,
1: mówił premier Donald Tusk.
12: To był Igor Skrzypek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: 18 albo 19 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków, ale utrzyma się dość silny wiatr, który może nam obniżać tę odczuwalną temperaturę. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia, a parasole dzisiaj warto mieć pod ręką. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na obniżonym poziomie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Piękny poniedziałkowy ranek, tak sobie to wszystko czarujmy, że on taki właśnie jest.
11: I taki będzie, bo może dopiero ktoś wstaje powoli. O! Kto wie? Mariusz Pocyło już za chwilę na naszej antenie, a my mówimy wielkie pa i do usłyszenia jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska
16: i Piotr Kolszowski. Tak, Mariusz Pocyło też już wstał.

0: Te mecze w nocy to nie są wcale takie złe. Trzeba tylko do tego odpowiednio podejść. Zamiast siedzieć przed telewizorem 2 godziny w środku nocy, trzeba spać. A potem rano włączyć sobie 8-minutowy skrót i wszystko wiadomo, polecam. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. To już poniedziałek w samym środku czerwca, 15 dzień miesiąca. Gramy dalej, za chwilę Europe i The Final Countdown.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
17: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
16: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
17: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
16: I mają to wszystko?
17: Tak jest, do tego w super cenach.
16: To na co czekamy?
17: Młyniec Skład Budowlany.
16: Młyniec pierwszy, Polna 4.
15: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Kylie Minogue w Radiu Gra. To są hity pełne energii. Powolutku szykujemy się na święto Torunia. Dni Torunia od 19 do 28 czerwca, ale uwaga, już od dzisiaj, od 9 do 17 wydają bezpłatne wejściówki na koncert Jesus Christ Superstar. To wszystko w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, czyli wejściówki można dostać w Toruń Plaza, w Galerii Kopernikus, w punkcie informacyjnym przy ulicy Poznańskiej, no i oczywiście w Urzędzie Miasta Torunia. Wejściówki są bezpłatne, ale przysługują wyłącznie osobom posiadającym status mieszkańca Torunia. Dzisiaj od 9 do 17 takie wejściówki można odbierać. Warto wiedzieć. Jak tam pogoda? Co szykuje nam na poniedziałek? To sprawdzimy za chwilę. Potem Bonnie Tyler.
1: Reklama.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Po reklamie.
8: 18 albo 19 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków, ale utrzyma się dość silny wiatr, który może nam obniżać tę odczuwalną temperaturę. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia, a parasole dzisiaj warto mieć pod ręką. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na obniżonym poziomie.
9: To jest Radio Gra.

hit pełny energii, Alan Walker. To jest dobra muzyka, ale to nie jest dobra informacja. W pierwszym kwartale tego roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w naszym kraju była o blisko 1/5 większa niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, jak poinformował Główny Urząd Statystyczny. Także spokojnie tam dzisiaj, nie wysilajcie się, dajcie sobie na luz, może troszeczkę więcej przerw niż zwykle. Jakby szef albo szefowa pytali, to wszystko po to, żeby było bezpieczniej. Gramy dalej, teraz Monkey Circus, a za chwilę Krzysztof Krawczyk.

0: Piosenka po piosence oswajamy i ulepszamy ten poniedziałek. Przypomnę, dzisiaj już 15 czerwca. Za chwilę 10 będzie raport, moment później Andy, Dust i Zakaria.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chłynu, Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
14: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu.

0: regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
4: Pora na wiadomości lokalne, krajowe i międzynarodowe, czyli raport w Radiu Gra. Jest 10:00.
5: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Wakacje coraz bliżej, to oznacza, że mieszkańcy powiatu toruńskiego mogą już planować letni wypoczynek nad wodą. Chociaż miniony weekend był chłodniejszy i deszczowy, to według prognoz najbliższy zapowiada się bardzo optymistycznie, wręcz upalnie. W soboty termometry mogą wskazać nawet 33 stopnie Celsjusza. I właśnie wtedy też startuje pierwsze kąpielisko. A o szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Od najbliższej soboty oficjalnie dostępna będzie plaża miejska w Chełmrze, a już tydzień później zaplanowano święto Jeziora Chełmrzyńskiego, czyli dwa dni pełne atrakcji, koncertów i sportowych emocji. Jeśli chodzi o kąpielisko w Kamionkach Małych, to będzie czynne od piątku 26 czerwca, a w Józefowie kąpielisko zostanie otwarte dzień później, w sobotę 27 czerwca i będzie czynne do końca sierpnia. Wszystkie wspomniane kąpieliska są strzeżone nad bezpieczeństwem wypoczywających. W godzinach od 10 do 18 będą czuwać ratownicy. Przechodzą one również okresowe badania jakości wody.
5: Więcej informacji na ten temat przedstawiamy na Gra FM.
7: O tym się mówi w Toruniu.
5: Skrócenie czasu podróży, zwiększenie częstotliwości kursów oraz poprawa wygody pasażerów przy wykorzystaniu istniejącego taboru i zasobów. To główne założenia, o których mówi Urząd Miasta Torunia. Chodzi o propozycję docelowego układu sieci komunikacji miejskiej. Za nami spotkanie inaugurujące szerokie konsultacje społeczne, na których pojawił się nasz reporter Artur Stochla.
8: Mamy linie podmiejskie 101, 105, 106. Trasy autobusów, które tu są zaproponowane, w ogóle nie uwzględniają miejscowości, gdzie one dojeżdżają. A to są autobusy, to są linie, owszem, obsługiwane jako gmina Lubicz, ale na nich obowiązują bilety MZK i są normalnie rozkłady jazdy, więc to nie jest prywatny przewoźnik, bo tak samo tu nie ma linii 106, tu jest linia 105, nie ma w ogóle tego numeru, a tu jest linia 101, więc moje pytanie jest, co z tymi liniami?
5: Głosy mieszkańców na tych konsultacjach zbiera nasz reporter Artur Stochla i do tych rozmów będziemy jeszcze wracać. Kolejne spotkanie już jutro w Szkole Podstawowej nr 31 przy ulicy Dziewulskiego o 17:30. A teraz ważne informacje dotyczące dwóch wydarzeń pod patronatem Radia Gra, które miały odbyć się w miniony weekend, ale ze względu na niekorzystną pogodę zostały przełożone. A chodzi o kulturalne śniadanie nad Martówką. To miało odbyć się w sobotę, a odbędzie się w kolejną 20 czerwca. A druga informacja dotyczy przejazdu Toruń na rowery, który miał odbyć się wczoraj, a odbędzie się 21 czerwca, czyli w kolejną niedzielę. O tym wszystkim będziemy Was jeszcze informować. Słuchacie raportu? Teraz wyniki najnowszego sondażu. Chodzi o zaufanie Polaków do Donalda Trumpa. 49% pytanych uważa, że Polska nie może liczyć na amerykańskiego przywódcę w kwestii bezpieczeństwa. Trumpowi w tej kwestii ufa 30% ankietowanych. Tymczasem nasi politycy muszą się liczyć z prezydentem USA.
9: Politycy muszą ciągle Trumpa obłaskawiać. No i nie ma wyjścia, no bo Rosja przecież nieustająco jest zagrożeniem, a Europa często jest w chaosie. To obłaskawianie bardzo zmiennego przywódcy wygląda chociażby tak, że dzisiaj na 80. urodzinach Trumpa jest polski prezydent z życzeniami.
10: Żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał Polskę.
5: Tematem zajął się Krzysztof Berenda. Niestety, prognozy na dzisiaj nie są zbyt optymistyczne. Będzie chłodno, na termometrach do 18 albo 19 stopni, ale wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę, na niebie przewaga chmur i do tego jeszcze przelotne opady deszczu.
4: Radio gra, wita po 10:00. No myślę, że o tej porze to już całkiem nieźle ogarniamy ten poniedziałek. Mariusz Pucyło, hity pełne energii, wracamy do grania. Należy nam się rozruch po weekendzie. Andy Dust i Zakaria, tak na dobry początek godziny.

0: Perdóname, Idioro w Radiu Gra. Wszędzie piszą, że to będzie największy mundial w historii. No na pewno najdroższy. O cenach biletów to już nieraz można było przeczytać, a okazuje się, że żeby dojechać na mecz, też trzeba słono zapłacić. Na przykład w Nowym Jorku bilet powrotny ze stacji Penn Station na Manhattanie do stadionu, który jest w New Jersey, kosztował $150. Ale wybuchła afera i obniżyli cenę do mniej więcej $100 za przejazd. Czyli trzeba zapłacić 400 zł za przejażdżkę komunikacją miejską na stadion i z powrotem. To być może najwyższa cena w historii, ale chyba nie o takie naj chodziło.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans. Zdrowit.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

Tina Turner w Radio Gra, a ja czytam, że w tym roku, w 26, odnotowano już 76 wysokich trafień w grach liczbowych w Toruniu. W zeszłym tygodniu, tylko w samym zeszłym tygodniu, przybyło dwóch zwycięzców. Jedna wygrana padła w kolekturze przy Łyskowskiego. Tam szczęśliwiec wygrał 130 tysięcy, jak się odejmie podatki, to będzie 117. A w kolekturze przy Poznańskiej gracz zgarnął 15 tysięcy złotych. Ale najwyższa wygrana w tym roku to 231 722 złote i 60 groszy. No ładnie, ładnie, ale ja tam myślę, że nie ma co zazdrościć. Przecież pieniądze szczęścia nie dają.

0: poniedziałek potrzebujemy doładowania baterii, a w tym pomagają hity pełne energii. To Will.i.am, za chwilę najnowsza prognoza pogody, moment później ATC.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
7: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
6: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
7: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
6: I mają to wszystko?
7: Tak jest, do tego w super cenach.
6: To na co czekamy?
7: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

0: Licz w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Po reklamie. Niestety, prognozy na dzisiaj nie są zbyt optymistyczne. Będzie chłodno, na termometrach do 18 albo 19 stopni, ale wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę, na niebie przewaga chmur i do tego jeszcze przelotne opady deszczu.
7: To jest Radio Gra.

Shoes Only You. Przepraszam, ale ja znowu o pieniądzach, bo kalendarz historyczny przypomina, że tego dnia, czyli 15 czerwca roku 1528, w Toruniu otwarto mennicę królewską, która podobno biła najpiękniejsze monety polskiego renesansu. No ciekawe, ile dzisiaj można byłoby kupić za taki historyczny dukat albo talar toruński. Gramy dalej, teraz Iwan i Fotonowela.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na iloftoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwint. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwint. Zadzwoń 570 035 770.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, Lokal 3.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: W Radiu Gra zaczynamy raport o 11:00. Sprawdzamy najnowsze wiadomości i prognozę pogody, a chwilę później.

0: Michaels and Below.
1: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początek informacje od strażaków o dzisiejszej porannej interwencji przy ulicy Lipowej w podtoruńskiej Złotorii. Chodziło o łosia, który podczas próby przeskoczenia przez ogrodzenie zawisł na przęsłach płotu. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń łoś nie przeżył tego zdarzenia. Zmieniamy temat. Toruńska policja poszukuje zaginionego 71-letniego Bogusława Góreckiego. Mężczyzna wyszedł ze swojego mieszkania wczoraj. To mieszkanie przy ulicy Wojska Polskiego w Toruniu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Jak przekazała komenda, 71-latek wymaga specjalistycznej opieki. Może być zdezorientowany. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje w tej sprawie, skontaktujcie się z dyżurnym komisariatu policji Toruń-Śródmieście. Wizerunek mężczyzny i dane do funkcjonariuszy publikujemy na Gra FM. Teraz zaglądamy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie przyznano kolejne unijne środki. Tym razem wartość przekazana wsparcia przekracza 80 milionów złotych. Jakie projekty z tych pieniędzy będą realizowane w naszym regionie?
2: Dwie inwestycje gminy miasta Toruń, jedna przy ulicy Szczecińskiej 13, druga przy ulicy Heweliusza i mowa tu o centrach integracji międzypokoleniowej, czyli przestrzeniach tak naprawdę dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach, ale również wypracowanych we współpracy z mieszkańcami. Obydwa centra będą miały części tak zwane międzypokoleniowe w postaci centrów aktywności lokalnej i dodatkowo będą wspierane działaniami na rzecz seniorów i na rzecz najmłodszych. Mowa tutaj o placówce wsparcia dziennego i o w przypadku Szczecińskiej 13 dziennym domu pobytu dla 30 seniorów, a w przypadku Heweliusza takiej bardziej otwartej formule klubu seniora.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
3: Sport w Radiu Gra.
1: Rodzina Pomorzanina ma się bardzo dobrze. Laskarze Pomorzanina w weekend weszli do finału ligi, piłkarze awansowali do czwartej ligi, a pięściarze i pięściarki zdobywają medal za medalem na najważniejszych imprezach. Dzisiaj w naszych raportach będziemy zaglądać do tego klubu.
4: Uważam, że boks jest dla każdego. Zajęcia prowadzimy dla grupy Boxing Kids. To są zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Potem mamy też grupę początkującą dla dzieci i młodzieży oraz grupę zawodniczą. To są zawodnicy, którzy reprezentują nasz klub na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W ostatnim dziesięcioleciu jesteśmy jednym z najlepszych klubów w Polsce w klasyfikacji dzieci i młodzieży, także serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, jakże i osoby dorosłe, które też są mile widziane, oczywiście i kobiety, i mężczyźni w naszym klubie.
1: Mówił Maciej Żołnowski, trener i działacz bokserski Pomorzanina.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, dziś może zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw na północy kraju. W położonych nad morzem powiatach obowiązują także alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Służby sugerują, by nie pozostawiać samochodów pod drzewami. A więcej o tym, co w pogodzie w Toruniu, powiemy Wam tuż po raporcie. Zostańcie z nami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: W pogodzie w Toruniu może być dzisiaj bardzo dynamicznie. Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed burzami, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru. Ostrzeżenie będzie ważne dziś do godziny 23.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Ania Dąbrowska, The Weeknd, Męskie Granie Orkiestra, Enrique Iglesias i jeszcze wiele innych hitów pełnych energii zmieścimy w ciągu najbliższych 60 minut. Mariusz Pucyło, witajcie po 11:00.

0: Nieprawda i Ania Dąbrowska w Radiu Gra. Śniło mi się dzisiaj, że kupiłem sobie pieska. Niedrogiego, 30 zł zapłaciłem. No w snach takie rzeczy są możliwe, a tu proszę bardzo, rano trafiam na taki artykuł, że za drogiego kota można zapłacić podatek, bo skarbówka też chciałaby zgarnąć swoją działkę. No nie wszyscy wiedzą, że zakup kota może wiązać się z wizytą w urzędzie skarbowym, bo w określonych przypadkach nabywca musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Kiedy nas to czeka? Kiedy wartość kupowanego kota przekracza 1000 zł. Wówczas wysokość podatku to 2% wartości tego zwierzęcia. To znaczy, że na przykład jak płacimy za kota 2,5 tysiaka, to do zapłaty będzie 50 zł podatku. Jeżeli to kot już za 5 tysięcy, no to podatek równa się 100 zł. A ciekawe, czy takiego kota to można wziąć na firmę albo w leasing.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: D plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazję?
8: To w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
16: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
15: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
16: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Sosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
17: Po
1: reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Weekend Save Your Tears w Radiu Gra tak rozgrzewkowo, bo dzisiaj na rozgrzewkę nuta nam się przyda. Wszyscy widzą, co za oknem. Kiedy ta fala upałów, fala gorąca zapowiadana przez synoptyków? Spokojnie, spokojnie, powolutku, dzień po dniu dojdziemy do tego. Jutro w Toruniu 18, w środę 22, czwartek 24, a potem weekend, uwaga, piątek 28 stopni, a od soboty trójka z przodu. W sobotę 31, w niedzielę zresztą podobnie, tak mniej więcej w połowie tygodnia. Narzekanie na chłód zmieni się w narzekanie na upał.

0: Enrique Iglesias w Radiu Gra, kiedy nagrywał swoją pierwszą piosenkę, żeby nie kojarzono go z ojcem, podpisał się Enrique Martinez i twierdził, że jest nieznanym piosenkarzem z Gwatemali. No, nie pomogło. Co innego nazwisko tatusia. Prognoza pogody, ta najnowsza, już za chwilę. Potem wracamy do muzyki.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wiosna. Nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
11: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
10: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
11: No co ty? Wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
10: I mają to wszystko?
11: Tak jest. Do tego w super cenach.
10: To na co czekamy?
11: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy. Polna 4.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
13: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
14: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
15: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
19: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: W pogodzie w Toruniu może być dzisiaj bardzo dynamicznie. Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed burzami, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru. Ostrzeżenie będzie ważne dziś do godziny 23.
22: Słuchasz Radia Gra.

0: Doda, oprócz walki ze swoimi stałymi hejterami, ostatnio musi się ścierać z fanami z Kolima. W szczegóły utarczki nie będziemy wchodzić, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Za chwilę gramy dalej, za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj, ale najpierw raport o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.

0: jest za gorąco lub za zimno. Wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Po reklamie.
7: Dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca, mamy 12. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Słuchamy.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. W ubiegły weekend weszła w życie wakacyjna.

0: Na korektę rozkładów jazdy przez Toruń przejeżdżają składy Intercity Ukiel, Niegocin oraz Mamry, które dotąd kończyły bieg w Olsztynie, ale teraz zostały wydłużone aż do Białegostoku. Dzięki temu mieszkańcy pojadą w wakacje częściej i bezpośrednio z Torunia na Podlasie przez Mazury. Dodajmy, że wzrost liczby połączeń do Giżycka na tej trasie to efekt modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 38 między Ełkiem, Giżyckiem i miejscowością Korsze. Kolejarze zapewniają, że te dalekobieżne pociągi także z Torunia na Podlasie będą obsługiwane przez zmodernizowane wagony.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
0: Jeszcze do godziny 23 będzie ważne wydane przez IMGW ostrzeżenie meteo dotyczące burz w Toruniu i powiecie toruńskim. Miejscami mogą im towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Uważajcie. Zmieniamy temat. Za nami oficjalne otwarcie dwóch nowych pracowni w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu. W piątek oficjalnie zaprezentowano pracownię tomografii komputerowej oraz pracownię hemodynamiczną. Pierwsi pacjenci pojawią się w nich w lipcu. Sprzęt udało się kupić dzięki dofinansowaniu z KPO.
2: Przed chwilą otworzyliśmy zmodernizowany oddział rehabilitacji, więc tych inwestycji jest bardzo dużo, co również ma efekt pozytywny, jeżeli chodzi o wynik finansowy, ponieważ inwestujemy w infrastrukturę, która tego potrzebuje, tym samym też obniżamy koszty bieżące użytkowania, ale przede wszystkim inwestujemy również w rozwój, który jest kluczowy do tego, żeby również tą płynność finansową poprawić.
0: Dodaje Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu.
1: Wiadomości z regionu.
0: W naszym regionie pamiętamy o Andrzeju Szwalbe. Był on wieloletnim dyrektorem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnie z regionu wspólnie przypominają o wkładzie Szwalbego w rozwój kultury i świadomości historycznej Kujaw i Pomorza.
3: Andrzej Szwalbe był organizatorem, pomysłodawcą i organizatorem. Przez wiele lat tworzył festiwal Muzyka Antiqua Europe Orientalis. Andrzej Szwalbe był naprawdę nie do zastąpienia. Potrafił tą wysoką kulturę muzyczną promować w różnych miejscach. Wybierał do tego właśnie miasta dzisiejszego naszego województwa. Także dbał o to, żeby przywoływać dziedzictwo ziemiańskie.
0: Szwalbe był pomysłodawcą wielu przedsięwzięć kulturalnych, w tym rewitalizacji zespołów pałacowo-parkowych w Nawrze, Lubostroniu i Ostromecku oraz utworzenia w nich ośrodków kultury, które będą współpracować. Teraz po latach jego wizja jest bliska spełnienia, przyznaje Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, mając na myśli inwestycje w podtoruńskiej Nawrze. Teraz w raporcie informacje ze świata. Ruszają negocjacje Ukrainy z Unią Europejską dotyczące członkostwa we wspólnocie. Pierwszy dział negocjacji, które otworzą Ukraina i Mołdawia, dotyczy praworządności, reformy sądownictwa oraz funkcjonowania instytucji demokratycznych. Jakie ma on znaczenie?
4: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami.
0: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginio. Dwadzieścia stopni to maksymalna temperatura na dzisiaj w Toruniu. Na niebie będą dominować chmury, z których może dzisiaj popadać deszcz. Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdzie także burza. Dzisiaj może również dość silnie powiać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne.
5: Dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą Jolanta i Wit. Wszystkiego dobrego. No i mamy takie przysłowie na dzisiaj. Gdy przychodzi Witus suchy, tedy wejdzie z sobą muchy. Tak czasami myślę, że te powiedzenia, te przysłowia to wymyślali kiedyś po prostu dla jaj. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie.

0: Dua Lipa chyba dobrze bawi się na swoim miodowym miesiącu. Internet obiegają i ich fotki wyglądają na szczęśliwych. Dzisiaj szczęśliwy dzień dla tych, którzy mają urodziny. Pozdrawiamy urodzonych 15 dnia czerwca. Tego dnia urodzili się m.in. Henryk Gołębieski, aktor znany z kultowych produkcji z czasów PRL-u, m.in. Stawiam na Tolka Banana, Wakacje z duchami czy Podróż za jeden uśmiech.
1: O Boże, weź bombę i spuść na tą trąbę.
0: Helen Hunt, amerykańska aktorka, laureatka Oscara za Lepiej być nie może, kończy 63 lata. 62 ma Courtney Cox, znana m.in. z roli Moniki w Przyjaciołach. I dalej aktorsko okrągłą 40 świętuje Dawid Ogrodnik, znany m.in. z ról w filmach Johnny, Ostatnia Rodzina czy Najmro. Urodzeni 15 czerwca zazwyczaj mają bardzo wysokie ideały i sztywno trzymają się swoich zasad. Cenią sobie postęp, łatwo się uczą i mają wszechstronne zainteresowania. Są życzliwi, wyrozumiali, ale nieco zamknięci w sobie. Pozdrowienia dla wszystkich świętujących 15 czerwca. Daria Zawiałow zaśpiewa wam już za chwilę.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na iloftoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

That She Wants i Ace of Base w Radiu Gra, a ja tak przeglądam kalendarz, jakie gwiazdy odwiedzą nas w tym tygodniu w Toruniu. I tak, już pojutrze Kabaret Moralnego Niepokoju da dwa występy w centrum Jordanki, a potem przede wszystkim będą nas cieszyć Dni Torunia. I tutaj w piątek wystąpią dla nas wokaliści zespołu Tre Voci. W sobotę koncert Ocalić od zapomnienia, piosenki Grechuty, Wodeckiego i Zauchy. Wystąpią m.in. Marek Piekarczyk, Ewelina Flinta, Nick Sinclair. A w niedzielę bawić nas będą m.in. Music Makers, Lore i Rad Crew. Da się coś wybrać, da się. A to co już słychać, to Ale Farben i Body Talk.

0: Rod Stewart. Dzisiaj i jutro występuje w słynnym amfiteatrze Red Rocks, gdzie kiedyś między innymi płytę nagrywali U2, to w stanie Colorado, a już w najbliższy czwartek można go zobaczyć w Lizbonie, w Portugalii. Rod Stewart, 81 lat na liczniku, ale ciągle się nie zatrzymuje. Za chwilę sprawdzimy pogodę, a potem kombi.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
13: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
14: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
15: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
16: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Po reklamie.
17: 20 stopni to maksymalna temperatura na dzisiaj w Toruniu. Na niebie będą dominować chmury, z których może dzisiaj popadać deszcz. Synoptycy nie wykluczają, że przez region przejdzie także burza. Dzisiaj może również dość silnie powiać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne.
18: To jest Radio Gra.

Ed Sheeran w Radiu Gra. Dzisiaj jeden z najdłuższych dni w roku. Do tego najdłuższego brakuje nam już tylko 2 minutek. Także korzystajmy, bo już za kilka dni zacznie to iść w drugą stronę. Udanego popołudnia. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Do jutra, do 9:00.

0: Radiogram. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex, Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
7: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Po reklamie.
9: To jest 15 dzień czerwca, na zegarach już 13 w składzie Radia Gra Toruń. To czas na najnowszy raport, czas na wiadomości.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Serwis rozpoczynamy od pytania, czy to naprawdę będzie rewolucja w komunikacji miejskiej. Magistrat rusza z kolejnymi konsultacjami, które dotyczą pasażerów MZK.

0: Miasto snuje wizję linii ekspresowych, zwiększenia częstotliwości kursów autobusów i tramwajów, choć jednocześnie redukcję liczby linii. Cały system ma być oparty na trzech głównych węzłach przesiadkowych. W piątek urzędnicy zaprosili mieszkańców na otwarte spotkanie, które odbyło się na Jordankach. Byliśmy tam również z naszym mikrofonem. Czego oczekują torunianie?
1: Przynajmniej na osiedlu Glinki są bardzo potrzebne zmiany, ponieważ uczniowie nie mają czym dojechać do szkół. Mamy 2,5 autobusa, bo 21 tylko jeździ do południa i mamy problem z dojazdem, bo zdarza się tak, że dzieci nie mają gdzie wsiąść już od na przykład parkowej. Nie jest, po prostu są sardynki, brzydko mówiąc. Z 20 jest to samo, a 4-4 zdarza się, że w ogóle nie przyjedzie, więc nie mamy dojazdu na skarpę. Autobusy też nie przyjeżdżają rano, żeby pozabierać nawet pracowników do pracy. Zdarza się tak, że taksówki jadą.
0: Przed nami kolejne spotkania urzędników z pasażerami. To najbliższe już jutro o 17.30 wespę numer 31 przy Dziewulskiego. Następnie konsultacje przeniosą się w przyszłym tygodniu do SP numer 12 oraz podstawówki numer 7.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
0: Hejnał Torunia, znowu usłyszymy na żywo z wieży ratusza staromiejskiego. Najbliższe wykonanie w piątek, 19 czerwca o 12, a potem w niedzielę. To wyjątkowa okazja, by na własne uszy usłyszeć charakterystyczną melodię, która na stałe wpisała się w krajobraz dźwiękowy miasta. Odegranie hejnału przez profesjonalnego muzyka to część tegorocznych Dni Torunia. W tym roku hejnał już zabrzmiał z wieży. W marcu, podczas rozpoczęcia lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata, które odbyły się w Toruniu. Teraz mieszkańcy i goście będą mieli okazję usłyszeć go na żywo częściej. Magistrat zapowiada, że w okresie wakacyjnym hejnał będzie rozbrzmiewał regularnie w każdą niedzielę o 12.
2: Sport w Radiu Gra.
0: Rodzina pomorzanina Toruń ma się bardzo dobrze. Laskarze w ubiegły weekend weszli do finału Ligi Hokeja na Trawie. Piłkarze awansowali do czwartej ligi, a pięściarki i pięściarze zdobywają medal za medalem na najważniejszych imprezach. Z mikrofonem Radia Gra zajrzeliśmy właśnie do sekcji pięściarskiej Pomorka.
3: Aneta Rygielska, Basia Marcinkowska, Sandra van der Zanden, teraz Borys Płachta też świetnie spisał się na Pucharze Świata, też zdobył medal brązowy. Także serce rośnie, jak widać, jak młodzi ludzie się rozwijają. Walczymy o te marzenia. Naszym marzeniem są medale olimpijskie i głęboko w to wierzę, że Aneta Rygielska i Basia Marcinkowska w Los Angeles powalczą o te medale i je zdobędą.
0: Mówił nam Maciej Żołnowski, trener i działacz w bokserskiej sekcji Pomorzanina Toruń.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Inflacja w dół, ale ceny niektórych towarów poszły w górę. Jak wynika z najnowszych danych GUS, w maju inflacja wyniosła 3,1%. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Wpłynęły na to oczywiście ceny paliw.
4: Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8%, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali roku mamy wzrost o 0,5%. Są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o kilkanaście procent.
0: Mówił Igor Skrzypek. Dobrze mieć dzisiaj przy sobie parasol. Synoptycy nie wykluczają popołudniowych i wieczornych opadów deszczu. Momentami padać może bardziej intensywnie, bo przez region mogą przejść burze. To ostrzeżenie IMGW będzie ważne aż do godziny 23. Warunki biometeo dzisiaj są niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą 20 stopni.
5: I to chwila po 13. Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam tych, którzy są z nami. Poniedziałek, lekko szary, bury, no mam nadzieję, że z każdym kolejnym dniem, a na to wskazują prognozy, będzie już tylko coraz lepiej. Zatem duża dawka muzycznego słońca u nas gwarantowana, hity pełne energii, na początek Opus, klasyk Life is Life, a później Another, czyli mocno ibizowskie granie. Marcin Misiewski, kłaniam się, jesteśmy razem do 18. Dzień dobry.

0: To jest Avicii The Night, słuchacie Radio Grator. Nie fani Speedwaya, fani Toruńskiego Klubu liczą punkty, no bo jesteśmy już po półmetku fazy zasadniczej. No co oznacza, że teraz już raczej zbyt wielu pomyłek nie może być, bo będzie trudno, ciężko. Ten temat wróci u nas na pewno dzisiaj. Będą też wiadomości sportowe, będzie felieton Artura Stokli. A jako, że coraz bliżej jesteśmy do obchodów celebracji Dni Torunia, no więc do tego programu też będziemy zaglądali z uwagą. Ta celebracja już od 19. Co z pogodą? No właśnie, co z tą wiosną, a w zasadzie początkiem lata. Sprawdzimy to dla was także niebawem. Będzie o imprezach, których nie było. Będziemy też mówili o tym, że nadal kręcimy kilometry dla Torunia. Będę polecał i zapraszał, bo nudy w tym tygodniu też w mieście nie będzie. Polecamy się. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dziennie.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
0: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz, Radia Gra.
8: A ty ze mną.

0: estoniskie popołudnie od kilku dni. Cieszymy się, fani piłki nożnej cieszą się mundialem rozpoczętym za wielką wodą. No właśnie, mecz otwarcia za nami, kilka niespodzianek. Potężne Curaçao nie dało wczoraj rady Niemcom, chociaż początek był całkiem niezły, trzeba przyznać. Są też niespodzianki. No więc pytamy Torunian, jak wy oceniacie mundial? Czy będziecie kibicować? Czy macie swoich faworytów? Posłuchajmy.
1: Byłem zaskoczony tym, że 3 czerwone kartki w meczu otwarcia się w życiu nie zdarzyły.
2: Czy będzie pani oglądała, albo czy pani już może obejrzała, albo planuje obejrzeć jakiś mecz Mistrzostw Świata, które wczoraj rozpoczęły się w Ameryce?
3: Powiem szczerze, pewnie finał. Ostatnio Anglia była dość dobra, to myślę, że Anglia.
2: Anglicy do finału.
3: Tak.
2: Jakiś faworyt? No bo nie ma reprezentacji Polski, no to komu pan będzie kibicował?
1: Chciałbym, żeby Hiszpanie. Oczywiście, no po wielu latach Brazylia, no i trzecim byłaby Francja. Kolejność może być różna.
0: A dziś po 18 zrobi się egzotycznie, bo faworyci, czyli Hiszpanie, zagrają z Republiką Zielonego Przylądka, a o 21 Belgia spotka się z Egiptem.

0: Cleo i Łowcy Gwiazd patrzą sobie na to troniskie zachmurzone niebo. No może być ciężko dzisiaj, żeby zobaczyć gwiazdy, ale z każdym kolejnym dniem powinno być lepiej. Najnowsze info pogodzie u nas już za chwilę, a przed godziną 14 będzie o toruńskim hejnale, który wybrzmi już niebawem i to dwukrotnie.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Dobrze mieć dzisiaj przy sobie parasol. Synoptycy nie wykluczają popołudniowych i wieczornych opadów deszczu. Momentami padać może bardziej intensywnie, bo przez region mogą przejść burze. To ostrzeżenie IMGW będzie ważne aż do godziny 23. Warunki biometeo dzisiaj są niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą 20 stopni.
15: Radio Gra.

może nie wszyscy torunianie zdają sobie sprawę, ale mamy w naszym mieście swój osobisty toruński hejnał. No troszkę z nim jak z tym dzwonem naszym Tubadej. Dzwoni od wielkiego święta, tudzież wydarzenia. No to będzie szansa w najbliższym czasie z okazji Dnia Miasta chociażby usłyszeć go, i to w samo południe 19 czerwca po raz pierwszy, a później w niedzielę 21. I tak też zaczniemy celebrację obchodów Dni Miasta, Dni Torunia, o czym piszemy też na naszych radiowych stronach, bo do tego wydarzenia będziemy wracali przecież chociażby w poniedziałek, także wyjątkowe wydarzenie na Zamku Dybowskim. O wejściówkach, na które to opowiem wam także po godzinie 14.

0: reklama.
1: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
2: T plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
7: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
8: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Po reklamie.
14: Słuchajcie, Radio Gra, to jest czas, aby sprawdzić, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na najnowsze wiadomości, bo jest już 14:00.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Tu nie chodzi tylko o imponującą kwotę dofinansowania, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo i stabilność systemu dystrybucji wody w Toruniu, mówił prezydent Paweł Gulewski. W urzędzie podpisano umowę dotyczącą dużego projektu realizowanego przez toruńskie wodociągi. Czas zmodernizować stację uzdatniania wody i ujęcie Mała Nieszawka, stację Drwęca i Jedwabno. W okolicy powstanie także farma fotowoltaiczna. To tylko niektóre z inwestycji w wartym 100 milionów złotych projekcie. Dofinansowanie, które zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wyniesie 56 milionów. Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów, przekonuje, że poprawi się także jakość toruńskiej sieci.
1: Mamy w Toruniu około 650 kilometrów tej sieci. Systematycznie ją uzupełniamy, wymieniamy, zwłaszcza te odcinki najstarsze, ale też działania na rzecz polepszenia systemu, jeśli chodzi o ciśnienia wody. Mamy też Toruń się cały czas w zakresie ilości budynków rozbudowuje, więc my musimy z tą siecią iść jak gdyby za tymi naszymi odbiorcami. Więc tutaj jest i wymiana, ale również rozbudowa sieci na nowoczesną, z nowoczesnych materiałów.
0: W ramach wspomnianych wartych 100 milionów złotych inwestycji wdrożony będzie także inteligentny system monitorowania i zarządzania toruńską siecią wodociągową.
2: O tym piszemy na Gra FM.
0: Toruńska policja poszukuje zaginionego 71-latka Bogusława Góreckiego. Mężczyzna wczoraj wyszedł ze swojego mieszkania przy Wojska Polskiego w Toruniu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. 71-latek wymaga specjalistycznej opieki. Mężczyzna jest średniej budowy ciała, ma 170 cm wzrostu. Najprawdopodobniej był ubrany w granatową kurtkę i granatową czapkę z daszkiem. Informuje Komenda Miejska Policji w Toruniu. Wizerunek mężczyzny publikujemy na naszej stronie internetowej.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
0: 80 milionów złotych z Unii Europejskiej popłynie do regionu. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przyznano umowy o dofinansowanie dla kilkunastu projektów. 34 miliony to kwota na inwestycje w infrastrukturę wsparcia społecznego. Skorzysta na przykład Fundacja Dorotkowo z Torunia, która buduje Centrum Kultury Włączającej. W Toruniu powstaną także dwa centra integracji międzypokoleniowej. Jedno z nich miasto stworzy przy Szczecińskiej, drugie na Jarze.
3: Obydwie inwestycje są wspólnie z mieszkańcami przedyskutowane. W przypadku Heweliusza zostawiliśmy również takie miejsce, w którym będzie można zrobić taką społeczną bibliotekę z uwagi na to, że nie będzie takiej pełnowymiarowej filii Książnicy. I jest to też odpowiedź na wniosek Rady Okręgu. Staraliśmy się, żeby były to miejsca przyjazne, dostosowane na pewno w pełni do osób z niepełnosprawnościami. Mowa tutaj i o przestrzeniach, i o sanitariatach.
0: Mówiła wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Na początku sierpnia Polska może złożyć apelację w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Przed weekendem resort zdrowia otrzymał w końcu wyrok belgijskiego sądu. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu.
4: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.
5: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów.
4: W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy. Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.
0: Wyjaśniał Michał Dobrołowicz. Może być deszczowe popołudnie i wieczór w Toruniu. Synoptycy przewidują, że momentami silniej powieje, a ostrzeżenie IMGW dotyczące burz w mieście i powiecie toruńskim będzie ważne aż do godziny 23. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie 19, może 20 stopni.
6: Dziś w kalendarzu świąt nie zawsze oczywistych mamy dzień wiatru, na 15 dzień czerwca nam przypadający. No tego deszczu i wiatru w ostatnich dniach mieliśmy całkiem sporo, więc chyba już wystarczy. Dzień dobry, kłaniam się po drugiej, Bledka na początek i Bonfuck MC, a w tej godzinie będę polecał między innymi i zapraszał was w wyjątkowe miejsca. Marcin Śniewski, kłaniam się.

Radio Gra. Hity pełne energii. We will rock it.

0: Król Italo Disco, czyli Zaważ w Radio Gra. Od 19, czyli od piątku, celebracja Święta Miasta zaczyna się w naszym mieście. Zaczniemy od Hejnału w samą południe, zagranego zwierzę ratuszowej. Ale też o 10 wystartuje letni jarmark toruński, chociażby na Przedzamczu, czy też na Rynku Nowomiejskim. Tam też i w piątek, i w sobotę będzie można zajrzeć. Warto też zajrzeć dzień później, czyli w sobotę, na Zamek Dybowski. Tam będziemy poszukiwali kwiatu paproci. A wieczorem, na przykład, z ciekawszych wydarzeń, mamy też koncert Ocalić od Zapomnienia, Grechuta Wodecki i Zaucha na scenie plenerowej Bulwar Filadelfijski. To jest to miejsce, jedno z centralnych miejsc obchodów święta naszego miasta. Święto muzyki przez cały dzień w różnych lokalizacjach miasta. To propozycja z kolei już na niedzielę. No i w niedzielę po raz kolejny usłyszymy Hejnał, o którym mówiłem. No i jeszcze jedno wydarzenie, czyli street piano na placu 4 czerwca przy Urzędzie Miasta, przy Fortepianie Miejskim. Również odbędzie się koncert o godzinie 18. Cały program znajdziecie na Gra FM.
1: Reklama. OMG, wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Rady Gropelca. Zaczynamy od hitowego pojedynku na Moto Arenie w najbliższą niedzielę. Press Toruń podejmie Motor Lublin. Mistrz kontra wicemistrz o 19.30. Emocje wiadomo, że gwarantowane. Zaglądamy teraz na Zamek Dębowski w ramach celebracji Dni Miasta. Jesus Christ Superstar to propozycja, którą zobaczymy w poniedziałek 22 o 21.30. Wejściówki darmowe można odbierać w punktach Urzędu Miasta Torunia. A jutro w kinie Niebieski Kocyk wyjątkowy film. Zobaczymy Dobrego Chłopca, najnowszy film Jana Komasy. Również wam polecamy. Polecamy także zajrzeć do Jordanek, a tam w najbliższych dniach kabaret Moralnego Niepokoju 17. Wielcy Romantycy, także 17. recital fortepianowy. A od 27. w naszym mieście zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Bella Toffee Fest 2026. Polecamy.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pogoda niestety pokrzyżowała plany w weekend wielu organizatorom wydarzeń w Toruniu. No i między innymi dwa z nich zostały przeniesione na kolejny weekend. O czym mowa? Sprawdzimy to dla was przed godziną 15. Sprawdzimy też, co wydarzy się w Aurze, bo idzie lepsze. A przynajmniej mam taką nadzieję.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Kas

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Po reklamie.
11: To może być deszczowe popołudnie i wieczór w Toruniu. Synoptycy przewidują, że momentami silniej powieje, a ostrzeżenie IMGW dotyczące burz w mieście i powiecie toruńskim będzie ważne aż do godziny 23. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie 19, może 20 stopni.
12: To jest Radio Gra.

0: Kulturalne śniadanie nad Martówką, na trawie, na leżaczkach niestety zostało przeniesione z soboty na kolejną sobotę, czyli na 21. Okoliczności przyrody mają być zgoła odmienne. Dużo słońca zapowiadają synoptycy, więc już teraz rezerwujcie sobie czas to nad Martówką na bydgoskim przedmieściu w najbliższą sobotę. Od jogi po muzykę na żywo, animacje, kultura, rozrywka. Warto wpaść. No i pojedziemy na rowerach. Niestety teraz też się nie udało. Toruń na rowery także w najbliższą niedzielę od 11 spod Toruń Plaza. Później jedziemy do Olka piknikować i biesiadować na rowerach, kręcąc kilometry w ramach rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rozmawiasz, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
19: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
18: No to pa!
14: Po reklamie.
15: Mamy 15 na zegarach, 15 dnia czerwca w kalendarzu, a to oznacza, że przed nami kolejne wiadomości z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Magistrat zapowiada rewolucję w komunikacji miejskiej w Toruniu. Ruszają rozmowy dotyczące przyszłości siatki MZK. Pojawiają się pomysły linii ekspresowych, zwiększenia częstotliwości kursów, choć jednocześnie redukcji liczby linii. Cały system ma być oparty na trzech głównych węzłach przesiadkowych.
2: Mówimy, że to będzie szybciej i częściej, ale tabor jakoś diametralnie się nie zmieni. To, jak rozumiem, żeby mogło przybyć tych na przykład autobusów, no to jednak będzie musiała tutaj nastąpić jakaś roszada, się domyślam.
8: I to jest majsterszyk jakby tego rozwiązania, że tak się wyrażę. A mianowicie właśnie przez to, że znaczną ilość linii zmieniamy w zakresie ich przebiegu, to powoduje, że i część linii zastępowanych innymi liniami, znaczy, że mamy oszczędności, które wykorzystujemy właśnie zwiększając częstotliwości, wydłużając trasę. I ten wariant, który rzeczywiście nie wymaga nakładów dodatkowych na tabor. To jest też fenomen jakby tego rozwiązania.
12: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Toruniu. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. Kolejna odsłona konsultacji społecznych już jutro. Spotkanie urzędników z mieszkańcami o 17.30 w szkole podstawowej numer 31 przy Dziewulskiego. A teraz informacja dla pasażerów kolei. W ubiegły weekend weszła w życie wakacyjna korekta rozkładów jazdy. Przez Toruń przejeżdżają składy Intercity Ukielnie-Gocin oraz Mamre, które dotąd kończyły bieg w Olsztynie,

0: ale teraz zostały wydłużone aż do Białegostoku. Dzięki temu mieszkańcy pojadą na wakacje częściej i bezpośrednio z Torunia na Podlasie przez Mazury. Kolejarze zapowiadają, że te dalekobieżne pociągi będą obsługiwane przez zmodernizowane wagony.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
0: W naszym regionie pamiętamy o Andrzeju Szwalbe. Był on wieloletnim dyrektorem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, absolwentem UMK w Toruniu. Uczelnie z regionu podczas konferencji, która odbyła się w Toruniu, wspólnie przypominały o wkładzie Szwalbego w rozwój kultury i świadomości historycznej Kujaw i Pomorza.
2: To właśnie nie kto inny jak Andrzej Szwalbe rozpoczął prace remontowe w Pałacu Wnawrze. Rozpoczął, to można dobrze powiedziane, zaczął przygotowywać dokumentację, ale ze względów innych, w tym także polityczno-administracyjnych, w pewnym momencie stało się tak, że ten obiekt wypadł. O ile Lubostron, o ile Ostromecko zostały zrobione, to obiekt w Nawrze stał i, jak wiemy, przez długie lata straszył. W tej chwili na szczęście jesteśmy już w innej fazie, gdzie obiekt jest mocno zaawansowany, ponad 70%.
0: Mówił nam dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Zamiast tokenów Zonda Krypto dostali gotówkę. Chodzi o wypłatę premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie. Temat został zamknięty, przekonuje prezes PKOL Radosław Piesiewicz.
3: Zaznaczył, że jest to zasługa prywatnych sponsorów i że jest to też wypełnienie obietnicy, którą złożył trzem naszym medalistom oraz ich trenerom.
4: Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z. Tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom. Ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
3: Dziękował prezes Piesiewicz.
0: A materiał przygotował Patryk Serbański.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy. Zaczynamy od żużla. Kurz po ósmej kolejce PGE Ekstraligi powoli opada. Toruń odjechał w piątek mecz wyjazdowy, przegrał z Lesznem 41-49. Szczerze mówiąc, brakuje mi słów. Mówił po spotkaniu Mikkel Mikkelsen, który zdobył zaledwie 5 punktów. Nie wiem, co robić, nie wiem, co się teraz dzieje. Próbowaliśmy praktycznie wszystkiego. Obecnie jestem w naprawdę frustrującym miejscu, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, wyścigi, jak i mentalnie. Dodam, że w ten weekend w zawodach SEC Challenge Mikkel Mikkelsen zajął trzecie miejsce i awansował do cyklu Tauron SEC 2026. Teraz zmieniamy dyscyplinę. Zaglądamy w harmonogram dzisiejszych zmagań w ramach piłkarskich Mistrzostw Świata. O 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, o 21:00 Belgia z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska z Urugwajem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16. Salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Niekorzystne warunki biometeo, 16-17 stopni na termometrach, silniejszy wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, bo ostrzeżenia IMGW dotyczące burz będą ważne dla Torunia i powiatu toruńskiego aż do godziny 23.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Żeby wlać dawkę optymizmu tego pogodowego w nasze serca, to od piątku w Toruniu ma zacząć się prawdziwe lato. 28, 30 stopni, 32 stopnie w sobotę, w niedzielę. Czekamy. Niech się zatem spełnia. Póki co mamy poniedziałek, popołudnie, chwila po 15 na zegarach. Kłaniam się, pozdrawiając tych, którzy dołączają. To jest Radio Gra. Marcin Wiśniewski. Dzień dobry, witajcie.

0: Bo jak nie on, to kto nam opowie, co dzieje się w mieście z lekką dawką ironii zmieszaną z odrobiną sarkazmu. Artur Stochla, czas na codzienny felieton Radia Gra.
1: Coraz większe zainteresowanie budzą konsultacje dotyczące nowego modelu kursowania komunikacji miejskiej. Ludzie są zaniepokojeni, że zwiększy się częstotliwość przejazdów w okolicach centrum kosztem peryferyjnych linii. Mnie natomiast niepokoi, że model pod znakiem szybciej, komfortowo i częściej stworzyła firma zewnętrzna z Wrocławia. A jak wiadomo, Wrocław przez lata nazywany był stolicą wykolejeń. Tak w temacie jeszcze konsultacji miejskich, to spore oburzenie wywołała wycinka drzew na lewobrzeżu pod budowę ronda przy ulicy Okulnej i Strzałowej. Nie pomaga fakt, że magistrat zasłania się zeszłorocznymi konsultacjami, mówiąc, że temat budowy ronda był poruszany na konsultacjach, ale mieszkańcy nie okazywali szczególnego zainteresowania. Zresztą z tymi drzewami to różnie bywa. Niedawno będąc w parku słyszałem rozmowę dwóch drwali. Dlaczego ściąłeś to wielkie drzewo bez mojego pozwolenia? To był naturalny odruch, tłumaczył drwal. Jaki znowu naturalny odruch? No zaczęło się szybko zbliżać do mojej piły, więc musiałem się bronić.
2: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
3: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.
6: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el

Panie panowie, drodzy turnianie, teraz będzie o konkursie, który wraca ze swoją trzecią edycją. Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026, dokładnie od dziś do 30 czerwca. I właściciele lokali, mieszkańcy, a także i turyści mogą zgłaszać kandydatów do tego prestiżowego coraz bardziej tytułu. Chodzi o to, aby promować te najbardziej estetyczne miejsca wypełnione zielenią, ogródki gastronomiczne, w których jest pięknie, wyjątkowo, no i siedzi się całkiem przyjemnie. Chodzi o miejsca, które wykorzystują zielone fasady, obsadzone roślinami ogrodzenia lub też zieleń pnącą się lub zwisającą. Można zgłosić się mailowo, można też w sposób tradycyjny pocztą, piszemy o tym na portalu gra.fm, gdyż jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia. Ta rywalizacja odbędzie się w dwóch etapach. Najpierw ta internetowa, czyli głosowanie mieszkańców, następnie komisja konkursowa wyjdzie w miasto, no i będzie oceniała. Zwycięzcy otrzymają nagrodę wartości 15 tysięcy złotych. Finalistów, zwycięzców poznamy w sierpniu tego roku, a Torunia zapraszam do głosowania. Słuchaczy Radia Gra, już można.

Wakacje coraz bliżej, więc za chwilę wystartują też i kąpieliska w naszym mieście lub też w okolicach Torunia. No jedną z nich zabiorę Was jeszcze przed 16:00. Pozostańcie z nami, a my sprawdzimy też, co wydarzy się w Aurze w najbliższych godzinach w Toruniu i okolicach.

0: 79 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lat lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
8: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie. Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Pomodori, mozzarella, bazylia, Brazylia! Mamma mia! Good idea! Pizzeria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijskiej.
3: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
2: Zapraszamy.
4: Po reklamie.
5: Niekorzystne warunki biometeo, 16-17 stopni na termometrach, silniejszy wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, bo ostrzeżenia IMGW dotyczące burz będą ważne dla Torunia i powiatu toruńskiego aż do godziny 23.
0: To jest Radio Gra.

0: Już wiemy, że z Torunia będzie można dojechać bezpośrednim autobusem do Kamionek i to kilkukrotnie w wakacje. Teraz będzie o kolejnym podmiejskim kąpielisku. Dokładnie chodzi o kąpielisko w Józefowie w gminie Lubicz. Ten obiekt będzie dostępny od 27 do 30 sierpnia, 27 czerwca. I tam też nad bezpieczeństwem wypoczywających codziennie będą chociażby czuwali ratownicy od 10 do godziny 18. Przy okazji też przygotowano brodzik dla najmłodszych, no i specjalną strefę kąpielową dla seniorów. Gorąco wam polecamy, to kolejne podtoruńskie miejsce, gdzie będzie można pochillować na kocach, na leżakach, po prostu łapać lato i łapać relaks. Do czego was zachęcamy? O szczegółach napisaliśmy też na naszych stronach, czyli na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cichocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Cichocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.

0: tapety. Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembaku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Czwarta, 16 staje się faktem, a to czas na kolejne wiadomości, czas na raport Radia Gratora.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Wakacje coraz bliżej. To znaczy, że mieszkańcy okolic będą planować letni wypoczynek nad wodą. Chociaż ubiegły weekend był w Toruniu chłodniejszy i deszczowy, to według prognoz najbliższy zapowiada się upalnie. W sobotę termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza. Wtedy też wystartuje pierwsze kąpielisko w powiecie toruńskim, a ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Od najbliższej soboty oficjalnie dostępna będzie plaża miejska w Chełmrze, a już tydzień później zaplanowano święto Jeziora Chełmżyńskiego, czyli dwa dni pełne atrakcji, koncertów i sportowych emocji. Jeśli chodzi o kąpielisko w Kamionkach Małych, to będzie czynne od piątku 26 czerwca, a w Józefowie kąpielisko zostanie otwarte dzień później, w sobotę 27 czerwca i będzie czynne do końca sierpnia. Wszystkie wspomniane kąpieliska są strzeżone nad bezpieczeństwem wypoczywających. W godzinach od 10 do 18 będą czuwać ratownicy. Przechodzą one również okresowe badania jakości wody.
14: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: 80 milionów złotych z Unii Europejskiej popłynie do regionu. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowy o dofinansowanie dla kilkunastu projektów. 34 miliony to kwota na inwestycje w infrastrukturę wsparcia społecznego. Skorzysta na przykład Fundacja Dorotkowo z Torunia, która buduje Centrum Kultury Włączającej, a Urząd Miasta Torunia stworzy dwa centra integracji międzypokoleniowej.
15: Kolejna edycja środków, które popłyną do naszych beneficjentów z środków unijnych. Właściwie wszystkie projekty infrastrukturalne są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami albo też na realizację innej infrastruktury społecznej, rodzinne domy dziecka. No bardzo potrzebne obiekty, infrastruktura, która integruje, wspiera mieszkańców naszego regionu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, więc bardzo się cieszę, że właśnie takie projekty już realizujemy. Nie tylko drogi, kolej, one też cieszą, ale myślę, że najbardziej te, dzięki którym pomagamy bezpośrednio drugiemu człowiekowi.
12: Mówił marszałek województwa kujawsko

0: Morskiego Piotr Całbecki.
1: O tym się mówi w Toruniu.
0: Hejnał Torunia. Ponownie usłyszymy na żywo z wieży ratusza staromiejskiego. Najbliższe wykonanie zaplanowano w piątek. To będzie część tegorocznych Dni Torunia. A w tym roku muzyk z trąbką stanął już na wieży w marcu podczas rozpoczęcia lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata. W okresie wakacyjnym hejnał ma rozbrzmiewać regularnie w każdą niedzielę o 12:00. Szczegóły na Gra FM. Na naszej stronie internetowej publikujemy także informacje z Fortu Jakuba Przysowieńskiego. Jeden z najciekawszych zabytków twierdzy Toruń jest już dostępny do regularnego zwiedzania. Wycieczki z przewodnikiem zaplanowano w soboty i niedzielę. Podczas zwiedzania uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę fort pełnił w systemie obronnym miasta, jak wyglądało życie żołnierzy stacjonujących w tych murach i jakie tajemnice kryją się w zakamarkach budowli.
1: Sport w Radiu Gra.
0: A teraz w raporcie informacje o ekonomicznej stronie piłkarskiego mundialu. Mistrzostwa świata to doskonały zarobek dla wielu branż. Wzbogaci się przede wszystkim sektor turystyczny. Ze szczegółami przychodzi Krzysiek Chwaliński.
2: Zarobią hotele i mniejsze podmioty, które oferują pobyty, ale również operatorzy platform rezerwacyjnych. Wzbogaci się wiele linii lotniczych i przewoźniczych. Mundial to też prawdziwe żniwa dla branży gastronomicznej. Kibice zjedzą tysiące ton jedzenia i wypiją niezliczone ilości płynów. Olbrzymie zyski wygeneruje też sprzedaż odzieży przygotowanej specjalnie dla kibiców. I tylko szkoda, że Polska w tym wszystkim bierze raczej bierny udział.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: Dużo chmur na toruńskim niebie. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Może popadać. Synoptycy przypominają, że do 23:00 będą jeszcze obowiązywać burzowe alerty w naszym mieście i powiecie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika niekorzystne. Uwaga na wiejący momentami dość silnie wiatr. W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą w mieście 12-13 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
5: Zakładam, że na jednej twarzy uśmiech jest coraz większy, bardziej wyraźny, bo to już 16 staje się faktem, a to oznacza, że niektórzy z nas kończą działania na dziś, no przynajmniej w tej pierwszej części dnia. Wiadomo, że obowiązki domowe to już kolejny, inny level. Kłaniam się, dzień dobry po czwartej, to jest Radio Gra. Męskie granie na początek u nas i Alphaville z Big in Japan. Marcin Misiewski, witajcie ponownie.

0: To teraz coś z cyklu hashtag trudne sprawy. Popatrzmy sobie na ligową tabelę PGE Ekstraligi. Słuchajcie, no lekko nie jest. Grudziądz, Leszno, Lublin, Wrocław, który ma zaległy mecz. Na 5. miejscu Torunianie po przegranym meczu ostatnim w Lesznie. A przed nami arcytrudne spotkanie z wicemistrzami Polski, bo to już najbliższą niedzielę Torunianie podejmą Motor Lublin. Emocje gwarantowane 19:30. Przypomnę, no i patrzą sobie na te kolejne ligowe spotkania. Później Częstochowa w Toruniu 26. No tutaj wiadomo, innego wyniku być nie może niż tylko wygrana za 3 punkty. A 5. jedziemy do Grudziądza i ten mecz, no cóż, mówiąc najogólniej, wypadałoby wygrać, bo mogą być problemy. Problemy, aby tej czwórce najlepszej się utrzymać. Odpukuję w niemalowane, ale no tak to wygląda. Tabela jest bezwzględna, a rywale w tym sezonie bardzo mocni. O piątkowym meczu Press Toruń napisaliśmy też na naszych radiowych stronach.
1: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hojnu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł.
13: Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra Pleca, zaczynamy od Jordanek, bo tam też przed nami kolejny występ kabareciarzy. Tym razem kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi na scenie i będzie to miało miejsce 17, czyli dokładnie za dwa dni. Przypominamy o nowym terminie Toruń na rowery w najbliższą niedzielę. Od 11 start spod Toruń Plaza, jedziemy rodzinnym tempem już w pięknych okolicznościach, mam nadzieję, letniej przyrody do Olka na piknik, no i tam też kręcimy kilometry. A kulturalne śniadanie nad Martówką to propozycja na sobotę na godzinę 10. Od jogi po artystyczne plenery, muzyka na żywo, no i coś na ząb. Polecamy waszej uwadze. Jutro w Toruniu w kinie Niebieski Kosyk film, najnowszy film Jana Komasy, czyli Dobry Chłopiec. Ten film zobaczymy o godzinie 18. A w ramach Dni Miasta w piątek 19 koncert Koweńskiej Orkiestry Symfonicznej, Toruńscy Symfonicy i Trewoci na Bulwarze Filadelfijskim o 19. Polecamy.
1: Poleca Radio Gra.

0: Po komunikacie Centrum Zarządzania Kryzysowego widzę, że pogoda sobie wzięła mocno z serca. Dzień wiatru, bo pochula, powieje, do tego może być burzowo. Szczegóły meteo u nas za chwilę w radiu gra. Ale na szczęście im dalej w tydzień, tym będzie już tylko lepiej.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Harlem Globetrotter.

0: bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
4: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
5: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Dużo chmur na toruńskim niebie. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Może popadać. Synoptycy przypominają, że do 23 będą jeszcze obowiązywać burzowe alerty w naszym mieście i powiecie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika niekorzystne. Uwaga na wiejący momentami dość silnie wiatr. W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą w mieście 12-13 stopni.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: pisma Południowe Espresso z Sabiną Kamerter. No, już by nie chciał, prawda? To hity pełne energii. A teraz będziemy chwalić naszych urzędników, tym razem za sportowe osiągnięcie, bo nasza drużyna, reprezentanci Toruńskiego Urzędu Miasta, okazali się najlepszymi samorządowcami kopiącymi piłkę w całym województwie. Wystartowali w piątek w turnieju, no i zdobyli okazały puchar. Są najlepszą drużyną spośród 16 startujących w tym turnieju. No więc brawo drużyna, brawo panowie, brawo piłkarze z naszego miasta. Byliście najlepsi. Gratulacje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
6: Winda nie działa.
5: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
6: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
9: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach 17, poniedziałek, o tej porze chyba da się lubić. Czas na kolejne wiadomości, czas na raport.
8: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Magistrat rusza z kolejnymi konsultacjami, które dotyczą pasażerów MZK. Nowy model i schemat kursowania autobusów i tramwajów ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. W piątek toruńscy urzędnicy zaprosili mieszkańców na otwarte spotkanie, które odbyło się na Jordankach. Byliśmy tam również z naszym mikrofonem.
9: Przynajmniej na osiedlu Glinki są bardzo potrzebne zmiany, ponieważ uczniowie nie mają czym dojechać do szkół. Mamy 2,5 autobusa, bo 21 tylko jeździ do południa i mamy problem z dojazdem.
10: Mamy linie podmiejskie 101, 105, 106. Trasy autobusów, które tu są zaproponowane, w ogóle nie uwzględniają miejscowości, gdzie one dojeżdżają. A to są autobusy, to są linie, owszem, obsługiwane jako gmina Lubicz, ale na nich obowiązują bilety MZK i są normalnie rozkłady jazdy, więc to nie jest prywatny przewoźnik, bo tak samo tu nie ma linii 106, tu jest linia 105, nie ma w ogóle tego numeru, a tu jest linia 101, więc moje pytanie jest, co z tymi liniami?
8: Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał także z dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Marcinem Kowalkiem. Autobusy i tramwaje będą po Toruniu jeździć częściej, ma być też wygodniej.
11: No i szybciej, wiadomo, że tworzymy linie ekspresowe, które dowiozą mieszkańców aż o 40% w niektórych przypadkach właśnie szybciej niż ma to miejsce właśnie w tych liniach regularnych, które do tej pory znamy. I to taki jest olbrzymi skrót, ale to już oczywiście nie wszystko. Co do tej pory nie ma miejsca, a mianowicie z każdego osiedla mamy dojazd do centrum rozumianego jako trzy węzły, czyli Aleje Solidarności, Plac Opackiego i Plac Świętej Katarzyny. Z każdego z osiedli będzie można do tych miejsc dojechać.
8: Kolejne spotkanie konsultacyjne jutro. Warto przyjść do szkoły podstawowej nr 31 przy Dziewulskiego. Start o 17.30.
12: Sport w Radiu Gra.
8: Teraz żużlowa analiza piątkowego meczu Aniołów. Pierwszy punkt bonusowy przeleciał nam koło nosa. Unia Leszno wygrała z Press Toruń 49-41. Najlepszym wśród Aniołów na torze był Robert Lambert, który w 6 biegach zdobył 16 punktów. Lubię Leszno. Miałem tutaj wiele dobrych spotkań, jednak trudno powiedzieć, czy się lubi tor, czy nie. Lubię wszystkie tory. To praca, którą kocham. Kiedy wszystko działa, jest jeszcze przyjemniej. Po meczu w Lesznie Press Toruń jest na 5. miejscu w tabeli PGE Ekstraligi. Mamy tyle samo punktów, co Sparta i o 1 punkt więcej niż Motor i Unia. Do Torunia przyjedzie teraz właśnie Motor. Ten mecz na Moto Arenie w niedzielę. O bonus będzie trudniej niż o zwycięstwo. W Lublinie przegraliśmy 34-56.
12: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
8: Na koniec lokalnego serwisu mamy informację o dwóch wydarzeniach pod naszym radiowym patronatem, które miały się odbyć w miniony weekend, ale ze względu na złą pogodę zostały przełożone. To śniadanie nad Martówką, które zaplanowano ponownie 20 czerwca w najbliższą sobotę i przejazd Toruń na rower.

0: Bery, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 21 czerwca.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: To bardzo niepokojące dane. 26 lat, miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak. Tak wynika z badania firmy NordVPN. To o 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z badania przeprowadzonego 4 lata wcześniej. To oznacza, że przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 życia. Najwięcej czasu w internecie spędzamy na słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów i wideo oraz przeglądaniu mediów społecznościowych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: 12-13 stopni pokażą w nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Na niebie będzie sporo chmur. Jeszcze do godziny 23 będą ważne alerty meteo dotyczące burz w naszym regionie. Warunki biometeo są niekorzystne. Jutro na toruńskim niebie pojawi się nieco więcej słońca. We wtorek też nie powinno padać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Ja wiem, klimat nieco bardziej jesienny niż wiosenno-letni, no ale z każdym kolejnym dniem zakładam, że już tylko będzie coraz lepiej. Kłaniam się, dodając mocy i energii, hity pełne energii, zacznie Jamba Wamba, tamta Bing, a później Wiktor Wali Góra. Ja nazywam się Marcin Miśniewski, jesteśmy razem do 18 w Radiu Gra.

0: Czy w Toruniu czeka nas mała rewolucja w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Toruniu? Mamy mieć nowe linie ekspresowe, szybsze przejazdy, no i częstsze kursy bez kupowania dodatkowych autobusów. Tak wygląda plan przygotowany przez jedną z firm zewnętrznych. Co na to, torunianie? No, wiadomo, lubimy pokonsultować, więc będziemy konsultować chociażby model komunikacji miejskiej 16, czyli już dokładnie jutro o 17.30 w SP31 przy Dziewulskiego. Pierwsze spotkanie, później 23 i 24 czerwca w kolejnych podstawówkach 12 i 7 będziemy mogli się wypowiedzieć na temat być może nowego modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Piszemy też o tym na Grefem.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
3: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.

0: tapety. Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynkainfo.pl.
1: Koniczynka.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
11: O reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Life is Life, taki numer, który dodaje dawki optymizmu. No właśnie, skoro nie w pogodzie, no to w muzyce u nas dużo słońca. Będzie Dario G, Sunshine jeszcze przed godziną 18. I mamy też dla was kolejną prognozę pogody. To za chwilę.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
3: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
4: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
3: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
4: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
3: I mają to wszystko?
4: Tak jest, do tego w super cenach.
3: To na co czekamy?
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Młyniec pierwszy, Polna 4.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno,
7: wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
8: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
14: Po reklamie.
15: 12-13 stopni pokażą w nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Na niebie będzie sporo chmur. Jeszcze do godziny 23 będą ważne alerty meteo dotyczące burz w naszym regionie. Warunki biometeo są niekorzystne. Jutro na toruńskim niebie pojawi się nieco więcej słońca. We wtorek też nie powinno padać.
16: To jest Radio K.

0: Prawie 18 na zegarach, a to oznacza, że za chwilę u nas kolejne wiadomości o każdej pełnej godzinie. Kolejny raport Radia Gra, a po 6 stery przejmie u nas Przemek Grabowski. Zwarty, gotowy, przygotowany do zajęć. Kłaniam się i pozdrawiam, a my słyszymy się jutro po południu po 13 we wtorek, więc powinno być już odrobinę łatwiej. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
3: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%.

0: super cenach.
1: To na co czekamy?
0: Młyniec skład budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. W Urzędzie Miasta podpisano umowę dotyczącą dużego projektu realizowanego przez toruńskie wodociągi. Czas zmodernizować stację uzdatniania wody i ujęcie Mała Nieszawka, stację Drwęca i Jedwabno. W okolicy powstanie także farma fotowoltaiczna. To tylko niektóre z inwestycji w wartym 100 milionów złotych projekcie. Dofinansowanie, które zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wyniesie 56 milionów. Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów, przekonuje, że poprawi się także jakość naszej sieci.
7: Mamy w Toruniu około 650 km tej sieci. Systematycznie ją uzupełniamy, wymieniamy, zwłaszcza te odcinki najstarsze.
6: W ramach wspomnianych wartych 100 milionów złotych inwestycji wdrożony będzie także inteligentny system monitorowania i zarządzania toruńską siecią wodociągową. A teraz informacja dla pasażerów kolei. W ubiegły weekend weszła w życie wakacyjna korekta rozkładów jazdy. Przez Toruń przejeżdżają składy Intercity Ukielnie Gocin oraz Mamre, które dotąd kończyły bieg w Olsztynie, ale teraz zostały wydłużone aż do Białegostoku. Dzięki temu mieszkańcy pojadą na wakacje częściej i bezpośrednio z Torunia na Podlasie przez Mazury. Kolejarze zapowiadają, że te dalekobieżne pociągi będą obsługiwane przez zmodernizowane wagony.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: W naszym regionie pamiętamy o Andrzeju Szwalbe. Był on wieloletnim dyrektorem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, absolwentem UMK w Toruniu. Uczelnie z regionu podczas konferencji, która odbyła się w Toruniu, wspólnie przypominały o wkładzie Szwalbego w rozwój kultury i świadomości historycznej Kujaw i Pomorza.
8: To właśnie nie kto inny jak Andrzej Szwalbe rozpoczął prace remontowe w Pałacu w Nawrze. Rozpoczął, to może dobrze powiedziane, zaczął przygotowywać dokumentację, ale ze względów innych, w tym także polityczno-administracyjnych, w pewnym momencie stało się tak, że ten obiekt wypadł. O ile Lubostron, o ile Ostromecko zostały zrobione, to obiekt w Nawrze stał i, jak wiemy, przez długie lata straszył. W tej chwili na szczęście jesteśmy już w innej fazie, gdzie obiekt jest mocno zaawansowany, ponad 70%.
6: Mówił nam dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Zmieniamy temat. Za nami otwarcie dwóch nowych pracowni w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu. Oficjalnie zaprezentowano pracownię tomografii komputerowej oraz pracownię hemodynamiczną. Pierwsi pacjenci pojawią się w nich w lipcu. Sprzęt udało się kupić dzięki dofinansowaniu z KPO.
9: Przed chwilą otworzyliśmy zmodernizowany oddział rehabilitacji, więc tych inwestycji jest bardzo dużo, co również ma efekt pozytywny, jeżeli chodzi o wynik finansowy, ponieważ inwestujemy w infrastrukturę, która tego potrzebuje. Tym samym też obniżamy koszty bieżące użytkowania, ale przede wszystkim inwestujemy również w rozwój, który jest kluczowy do tego, żeby również tą płynność finansową poprawić.
6: Mówił Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu. We wtorek w Toruniu będzie nieco cieplej.

0: na niebie pojawi się być może więcej słońca, nie powinien padać deszcz. A dzisiaj, jeszcze do godziny 23, będą ważne alerty od IMGW dotyczące burz w naszym województwie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne, momentami ciągle może nieco silniej powiać.
1: Hej, cześć, witajcie w poniedziałek, przedostatni przed wakacjami. Pogoda spoko, spoko, będzie na pewno lepsza. Przemek Grabowski z wami do 20. Wasze ulubione hity po godzinach, po pracy może już, no prawie dla wszystkich. Po szkole też będą klasyki, będą nowości. Teraz Kygo i jego Save My Love.

Znak, Ewa Farna i jej muzyka po godzinach z Radiem Gra. Dzisiaj jest Dzień Praw Osób Starszych. Warto o tym pamiętać i oczywiście o naszych seniorach też warto pamiętać każdego dnia, bo przecież kiedyś wszyscy będziemy słuchać Backstreet Boys na emeryturze. Może niektórzy już z przyjemnością na emeryturze posłuchają, chociaż chłopaki to raczej na emeryturę się nie wybierają, wciąż koncertują, wrócili ostatnio. Macie ich teraz w Radiu Gra. Jeden z ich największych, takich bardziej romantycznych hitów. Dziewczyny, to dla was. I Want It That Way.

0: utwory Be Happy, oczywiście Matko po godzinach z Radiem Gra. No i Be Happy jest wiadomość dla fanów muzyki The Rolling Stones. Otóż, słuchajcie, lata lecą, oni wciąż w formie, a nawet Mick Jagger zasugerował, że w przyszłym roku będą koncerty i to będzie ich sporo. Kto już nie może się doczekać, kto już się szykuje. No, klasyka rocka na scenie. U nas też klasyka za kilka minut z naszego gramofonu w Radiu Gra. CC Catch, dawno nie było, przypomnę wam, 'cause you are young.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord Ofo. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję?
1: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

No przynajmniej w tym hicie zawsze jest to słońce. Katrina and the Waves i słynne Walking on Sunshine. Dużo słońca za chwilę muzycznie, bo mam dla was afrohausową nowość. No i poleci ze słonecznym pozdrowieniem na urodziny od Kasi dla Darii, która podsłuchuje Radia Gra. Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, no i spełnienia najskrytszych marzeń. I dla was, dziewczyny, taka imprezowa już wakacyjna i oczywiście, Daria, dla ciebie urodzinowa nowość. Topik Niemcy, śpiewa do niego Becky G. Polecam wam Sorry Papi.

0: jeszcze jedna nowość ode mnie. House Music rządzi Bob Sinclair. Jego miłością jest House i Kajsa w numerze I Can't Wait. Do tego tańczymy w Radiu Gra. Z pozdrowieniem dla pani z Warzywniaka, bo bardzo chciała. Byłem dzisiaj po truskawki, tak więc pani Grażynka ma już pozdrowienia, a wiadomości z lokalnego warzywniaczka są takie, że po weekendzie i czereśnie, i truskawki staniały. No to kto ma ochotę na koktajl?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
6: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Odd. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: We wtorek w Toruniu będzie nieco cieplej, na niebie pojawi się być może więcej słońca, nie powinien padać deszcz. A dzisiaj, jeszcze do godziny 23, będą ważne alerty od IMGW dotyczące burz w naszym województwie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne, momentami ciągle może nieco silniej powiać.
4: To jest Radio Gra.

0: grupie Bee Gees zdobyli cały świat, ale solowo też radzili sobie dość dobrze. Również jeden z nich z braci Gibb, Robin Gibb, tutaj w wielkim hicie Juliet. Piękny klasyk. Wrócimy też do Michaela Jacksona z naszego gramofonu za kilka minut. Michael Jackson i Paul McCartney nagrali kiedyś niezapomniane Say, Say, Say.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%.

Shania Twain w hicie Man, I Feel Like a Woman. Shania, gwiazda także muzyki country, ostatnio na diecie. Nie wiem na jakiej konkretnie, ale działa. Chyba najszybsza, najlepsza dieta to po prostu NZT. No wiecie, o co chodzi. Pamiętajcie o tym przy kolacji. No może formy na tegoroczne lato już się nie zrobi, ale można myśleć o wakacjach 2027, a na tegoroczne lato takie klasyki także u nas po godzinach w Radiu Gra. Wracamy do złotych czasów muzyki Eurodance, chociaż byli z Ameryki. The Real McCoy w niezapomnianym Love and Devotion.

jest dobry numer o każdej porze dnia, także na śniadanie. Party Rock Anthem, wielki hicior od LMFAO. A kto budzi was najlepiej? Oczywiście, że radio gra. No to jeszcze wiadomość, słuchajcie, śniadaniowa. Zrobili badania i wyszło, że blisko 80% ludzi najpierw wlewa do miski mleko, a następnie płatki. A wy jak to robicie? No bo ja jestem w tych 20% akurat. Pozdrawiam i zapraszam na śniadanie z radiem gra, ale do kolacji też nie zabraknie jeszcze fajnych hitów. Na przykład Pet Shop Boys, już za kilka minut. Go West.

I Was Born to Love You, niezapomniany Freddie Mercury w Radiu Gram. Wiecie co? Zrobiłem weekendowy eksperyment radiowy, bo przeczytałem kiedyś, wiecie, w internecie to ludzie różne rzeczy wpisują czasami, i przeczytałem, że jeśli włączysz szum radia, rozetniesz piłeczkę ping-pongową na pół, włączysz czerwone światło, położysz się wygodnie na plecach i zakryjesz oczy połówkami tej piłeczki, to wpatrując się w czerwone światło, zaczniesz mieć halucynacje. No i co? Sprawdziłem, nie dajcie się nabrać, to nie działa. Za to muzyka może działać na wyobraźnię. Jego to na pewno Tame Impala w Radiu Gra w remiksie Jenny Dracula.

0: do tego tańczymy. Nasza nowość w Radiu Gra, Ale Farben pozdrawia z Berlina. Przed chwilą jego Body Talk. Jest wiadomość dla tych, którzy nie mogą się wyspać. Może to wina twojego faceta. Chrapie, nie chrapie? Zrobili badania i wyszło, że dziewczyny to śpią lepiej obok piesków niż swoich partnerów. Panowie, słyszeliście? No to trzeba jakoś sobie poradzić z tym chrapaniem. Zostańcie z Radiem Gra, zanim pójdziecie spać. To jeszcze trochę, jeszcze mnóstwo świetnej muzyki. Za chwilę Cher, jej All or Nothing.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

Przeszczęśliwy Bryan Adams. Cloud Number 9, jeden z jego największych hitów. Jak wróci do Polski, to na pewno też będzie szczęśliwy, uśmiechnięty, bo uwielbia wracać do naszego kraju i występować u nas na żywo. Przemek Grabowski, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro, wtorek, 18:00. Będą hiciory już na lato, ale klasyki radia gra też. Miłego wieczoru. Cześć.

0: Reklama.
1: Marian,
0: A
1: gdzie mogę kupić?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na

0: śnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią.

0: Projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia?

0: Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. W piątek ruszyły konsultacje społeczne dotyczące nowego modelu komunikacji miejskiej, który ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Zgodnie z zapowiedzią toruńskiego magistratu ma być szybciej, wygodniej i częściej. Szczegóły przedstawi nam Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.
1: Częściej, co było głównym jakby postulatem mieszkańców, czyli zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Wygodniej, to ma jakby nowe linie, które tworzymy, będą po to, że oprócz zwiększenia częstotliwości dajemy również nowe połączenia bezpośrednie, szybsze, dadzą nową jakość, no i szybciej, wiadomo, że tworzymy linie ekspresowe, które dowiozą mieszkańców aż o 40% w niektórych przypadkach właśnie szybciej niż ma to miejsce właśnie w tych liniach regularnych, które do tej pory znamy. I to taki jest olbrzymi skrót, ale to oczywiście nie wszystko, co do tej pory nie ma miejsca, a mianowicie z każdego osiedla mamy dojazd do centrum rozumianego jako trzy węzły, czyli Aleje Solidarności, Placu Opackiego i Placu Świętej Katarzyny. Z każdego z osiedli będzie można do tych miejsc dojechać.
2: Panie dyrektorze, a tak sobie pozwolę dopytać, jeżeli się pomylę, to proszę mnie poprawić, bo tutaj mówimy, że to będzie szybciej i częściej, ale Tabor jakoś diametralnie się nie zmieni. To, jak rozumiem, żeby mogło przybyć tych na przykład autobusów, no to jednak będzie musiała tutaj nastąpić jakaś roszada, się domyślam.
1: I to jest cała majsterszyk jakby tego rozwiązania, że tak się wyrażę. A mianowicie właśnie przez to, że znaczną ilość linii zmieniamy w zakresie ich przebiegu, to powoduje, że i część linii zastępowanych innymi liniami, znaczy, że mamy oszczędności, które wykorzystujemy właśnie zwiększając częstotliwości, wydłużając trasę i ten wariant, który rzeczywiście nie wymaga nakładów dodatkowych na Tabor. To jest też fenomen jakby tego rozwiązania.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie kontynuujemy wątek konsultacji społecznych dotyczących nowego modelu komunikacji miejskiej. Podczas piątkowego spotkania władz miasta z mieszkańcami nie zabrakło krytycznych opinii.
2: Mamy linie podmiejskie 101, 105, 106. Trasy autobusów, które tu są zaproponowane, w ogóle nie uwzględniają miejscowości, gdzie one dojeżdżają. A to są autobusy, to są linie, owszem, obsługiwane jako gmina Lubicz, ale na nich obowiązują bilety MZK i są normalnie rozkłady jazdy, więc to nie jest prywatny przewoźnik, bo tak samo tu nie ma linii 106, tu jest linia 105, nie ma w ogóle tego numeru, a tu jest linia 101, więc moje pytanie jest, co z tymi liniami?
3: Wygląda tak, jakby ich miało nie
2: być. Miało nie być. I druga rzecz, wielokrotnie jest tak, że my apelowaliśmy o zmiany rozkładów i zwiększenie liczby dziennych kursów i to niestety odbijaliśmy się od drzwi, nie?
4: Przynajmniej na osiedlu Glinki są bardzo potrzebne zmiany, ponieważ uczniowie nie mają czym dojechać do szkół. Mamy 2,5 autobusa, bo 21 tylko jeździ do południa i mamy problem z dojazdem, bo zdarza się tak, że dzieci nie mają gdzie wsiąść już od na przykład parkowej. Nie jest, po prostu są sardynki, brzydko mówiąc. Z 20 jest to samo, a 4-4 zdarza się, że w ogóle nie przyjedzie, więc nie mamy dojazdu na skarpę. Autobusy też nie przyjeżdżają rano, żeby pozabierać nawet pracowników do pracy. Zdarza się tak, że taksówki jadą.
1: Przed nami jeszcze 3 spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących nowego modelu komunikacji miejskiej. Najbliższe już jutro, 16 czerwca o godzinie 17:30 w szkole podstawowej numer 31. Następnie 24 czerwca o 17:30 w szkole podstawowej numer 12 i 24 czerwca o 17:30 szkoła podstawowa numer 7.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyznał kolejne środki w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza. Tym razem wartość przekazanego wsparcia przekracza 80 milionów złotych. Co ważniejsze, największe środki przekazano na inwestycje społeczne w naszym regionie. Łączna wartość dofinansowania na społeczne projekty to blisko 34 miliony złotych.
2: Dwie inwestycje gminy miasta Toruń, jedna przy ulicy Szczecińskiej 13, druga przy ulicy Heweliusza i mowa tu o centrach integracji międzypokoleniowej, czyli przestrzeniach tak naprawdę dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach, ale również wypracowanych we współpracy z mieszkańcami. Obydwa centra będą miały części tak zwane międzypokoleniowe w postaci centrów aktywności lokalnej i dodatkowo będą wspierane działaniami na rzecz seniorów i na rzecz najmłodszych. Mowa tutaj o placówce wsparcia dziennego i o w przypadku Szczecińskiej 13 dziennym domu pobytu dla 30 seniorów, a w przypadku Heweliusza takiej bardziej otwartej formule klubu seniora.
1: Mówi Łada Gmara-Zielińska, zastępca prezydenta miasta Torunia. Dofinansowanie trafiło również do Toruńskiej Fundacji Dorodkowo. Szczegóły przedstawi nam prezes fundacji Katarzyna Mińczykowska-Targowska.
3: Udało się pozyskać środki na Centrum Kultury Włączającej. To jest inicjatywa wyjątkowa, dedykowana, skierowana do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, ponieważ my chcemy dzięki sztuce włączać do działań osób niepełnosprawnych, do działań seniorów, również osoby z różnymi, szczególnymi potrzebami, ale też nas po prostu. Także dzieje się, będzie budowane już lada moment, wbijamy łopatę, właśnie Centrum Kultury Włączającej w Toruniu. Gdzie? W Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 239 przez 241.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Dziś ruszyła rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wolne miejsca czekają w 11 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w 8 szkołach.
2: Mowa tutaj o przedszkolu miejskim numer 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15 i 16 oraz w oddziałach przedszkolnych do szkoły podstawowej numer 1, 2, 16, 17, 31, 32, 34 i 35. Są to przedszkola, w których pozostały nam wolne miejsca i do których możemy zrekrutować jeszcze dzieci, które pozostały w rekrutacji. Warto tutaj przypomnieć, że rodzice otrzymali tak zwane wskazania. 148 rodziców otrzymało wskazania do przedszkoli, w których jeszcze mieliśmy wolne miejsca.
1: Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli miejskich wzbudziła spore dyskusje w naszym mieście. Dotyczyło to m.in. przedszkoli miejskich numer 6 i 17. Czy tam również zaplanowano rekrutację uzupełniającą?
2: W przedszkolu miejskim numer 6 i 17 nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Zgodnie z tym, co panie dyrektor nam przekazały, do przedszkola numer 6 oczekiwała trójka dzieci, która nie została przyjęta, natomiast do przedszkola miejskiego numer 17 oczekiwała czwórka dzieci, która nie została przyjęta. Z tej czwórki dzieci rodzice otrzymali wskazania, trójka z tych rodziców przyjęła to wskazanie w innym przedszkolu, jeden rodzic nie przyjął wskazania, natomiast jak dobrze pamiętam, to w przedszkolu miejskim numer 3 jeden rodzic zrezygnował z wskazania, ponieważ już jest gdzieś w naszym miejskim przedszkolu, jeden rodzic zrezygnował z udziału, a jeden nic nam nie potwierdził, więc tutaj też nie mamy takiego całego obrazu. Natomiast ta trójka dzieci i trójka dzieci w szóstce i czwórka dzieci, która była w 17, to są te dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia, z którą rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Rekrutacja uzupełniająca zakończy się 19 czerwca.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
7: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
8: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na zakończenie przenosimy się do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie nową przewodniczącą samorządu studenckiego UMK została Zuzanna Maciejewska. Tym samym zastąpiła Martę Kutę, która pełniła tę funkcję przez 2,5 roku.
2: Takim, no wiadomo, takim największym problemem będą pierwsze juwenalia w maju, ale to jeszcze kawałek jest, już też powoli zaczynamy gdzieś tam w tą stronę dążyć, no więc to będą takie główne wyzwania.
1: Ty zostałaś przewodniczącą, ale również twoich ludzi udało się, że tak powiem, wciągnąć do samorządu. Może chcesz o nich powiedzieć kilka słów? Jak wygląda zarząd samorządu studenckiego obecnie?
2: Powiem tak, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń. To nie są moi ludzie. To są ludzie, którzy swoją ciężką pracą udowodnili, że zasługują na to miejsce. Którzy przez 3 lata mojej znajomości z niektórymi trochę mniej, udowodnili, że są godni zaufania, że faktycznie jak coś im się powierzy, to będzie dobrze zrobione.
1: Jak chciałabyś, żeby wyglądał ten samorząd za twojej kadencji?
2: Na pewno bym chciała, żeby samorząd przede wszystkim był otwarty na wszystkich. Czy to są osoby, które się aktywnie udzielają, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym, żeby ludzie nie bali się przyjść do samorządu, powiedzieć, słuchajcie, mamy sprawę, nie wiemy jak to zrobić, może wy będziecie wiedzieli jak. Żeby przede wszystkim była ta komunikacja, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żeby nie było żadnych ukrytych zawiści do siebie, żeby wszystko wyjaśnić na bieżąco. Też przede wszystkim, żebyśmy się wszyscy integrowali, znali, zaufali sobie może przy jakichś rzeczach. Też moim takim marzeniem jest to, żeby to po prostu wszystko grało, żeby nic się nie popsuło.
1: Całość rozmowy z nową przewodniczącą samorządu studenckiego UMK znajdziecie na naszym portalu internetowym nagra.fm. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy Express Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Powiemy m.in. o unijnym dofinansowaniu dla projektów z regionu, konferencji poświęconej Andrzejowi Szwalbe oraz o konsultacjach dotyczących komunikacji miejskiej. Będzie też mowa o inwestycjach toruńskich wodociągów. Zostańcie z nami.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Samorząd województwa przyznał kolejne środki w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.
3: Kolejna edycja środków, które popłyną do naszych beneficjentów z środków unijnych. Właściwie wszystkie projekty infrastrukturalne są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami albo też na realizację innej infrastruktury społecznej, rodzinne domy dziecka. No bardzo potrzebne obiekty, infrastruktura, która integruje, wspiera mieszkańców naszego regionu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, więc bardzo się cieszę, że właśnie takie projekty już realizujemy, nie tylko drogi, kolej, one też cieszą, ale myślę, że najbardziej te, dzięki którym pomagamy bezpośrednio drugiemu człowiekowi.
2: To był Piotr Całbecki, marszałek województwa.
4: Udało się pozyskać środki na Centrum Kultury Włączającej. To jest inicjatywa wyjątkowa, dedykowana, skierowana do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, ponieważ my chcemy dzięki sztuce włączać do działań osób niepełnosprawnych, do działań seniorów, również osoby z różnymi szczególnymi potrzebami, ale też nas po prostu. Także dzieje się, będzie budowane już lada moment, wbijamy łopatę, właśnie Centrum Kultury Włączającej w Toruniu. Gdzie? W Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 239 przez 241.
2: Mówiła Katarzyna Mińczykowska-Targowska, prezes zarządu toruńskiej fundacji Dorodkowo.
5: Dwie inwestycje gminy miasta Toruń, jedna przy ulicy Szczecińskiej 13, druga przy ulicy Heweliusza i mowa tu o centrach integracji międzypokoleniowej, czyli przestrzeniach tak naprawdę dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach, ale również wypracowanych we współpracy z mieszkańcami. Obydwa centra będą miały części tak zwane międzypokoleniowe w postaci centrów aktywności lokalnej i dodatkowo będą wspierane działaniami na rzecz seniorów i na rzecz najmłodszych. Mowa tutaj o placówce wsparcia dziennego i o w przypadku Szczecińskiej 13 dziennym domu pobytu dla 30 seniorów, a w przypadku Heweliusza takiej bardziej otwartej formule klubu seniora.
2: Wyjaśnia Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Z nami konferencja prasowa poświęcona Andrzejowi Szwalbemu, wieloletniemu dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej, absolwentowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szwalbe był pomysłodawcą wielu przedsięwzięć kulturalnych na Kujawach i Pomorzu.
6: Profesor Szwalbe dbał o zabytki i starał się o to dziedzictwo w naszym województwie.
7: Bez wątpienia tak. To właśnie nie kto inny jak Andrzej Szwalbe rozpoczął prace remontowe w Pałacu Wnawrze. Rozpoczął, to może dobrze powiedziane, zaczął przygotowywać dokumentację, ale ze względów innych, w tym także polityczno-administracyjnych, w pewnym momencie stało się tak, że ten obiekt wypadł. O ile Lubostron, o ile Ostromecko zostały zrobione, to obiekt w Nawrze stał i, jak wiemy, przez długie lata straszył. W tej chwili na szczęście jesteśmy już w innej fazie, gdzie obiekt jest mocno zaawansowany, ponad 70%.
2: To był Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.
6: Wiele zasług dla naszego regionu. Czy taki przykład również może być motywujący dla dzisiejszych współczesnych studentów?
8: Oczywiście, że tak. To była osoba niezwykle zaangażowana, osoba pełna pasji, a przede wszystkim wiary w to, że szczytne inicjatywy warte są zachodu i warte są realizowania, nawet jeśli zajmuje to wiele, wiele czasu. Andrzej Szwalbe był absolwentem Wydziału Prawa naszego Uniwersytetu, ale jednocześnie wielkim społecznikiem, regionalistą, osobą zaangażowaną w to, żeby promować kulturę, sztukę, zwłaszcza sztukę muzyczną. Był także wielkim orędownikiem powstania Filharmonii Pomorskiej.
2: Mówiła Joanna Kucharzewska, profesor Łemka, prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Rozmawiał Artur Stochla.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Toruńskie wodociągi zainwestują blisko 98 milionów złotych w modernizację systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Spółka otrzymała 56 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne zadania projektu obejmują m.in.

0: rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w mieście.
1: Mamy w Toruniu około 650 km tej sieci. Systematycznie ją uzupełniamy, wymieniamy, zwłaszcza te odcinki najstarsze, ale też działania na rzecz polepszenia systemu, jeśli chodzi o ciśnienia wody. Mamy też, Toruń się cały czas w zakresie ilości budynków rozbudowuje, więc my musimy z tą siecią iść jak gdyby za tymi naszymi odbiorcami. Więc tutaj jest i wymiana, ale również rozbudowa sieci na nowoczesną, z nowoczesnych materiałów.
0: Mówił prezes toruńskich wodociągów Władysław Majewski. Kolejne zdanie to budowa farmy fotowoltaicznej.
1: To jest farma fotowoltaiczna na ujęciu Drwęca i Dwabno. To farma ma dostarczać prąd dla właśnie tej stacji uzdatniania Drwęca i Dwabno, tak żeby tutaj zwiększyć jak gdyby udział własnej energii, mniej kupować od operatorów, więcej wytwarzać własnej energii.
0: Na liście znajdziemy też modernizację stacji uzdatnienia wody Mała Nieszawka oraz Drwęca Jedwabno.
1: W ramach tego dużego zadania jest wiele tutaj mniejszych, ale również bardzo istotnych przedsięwzięć. Z takich istotnych zadań to jest modernizacja obu podstawowych ujęć wody, które produkują wodę dla Torunia. To jest ujęcie Drwęca Jedwabno i ujęcie Mała Nieszawka. Dodatkowo w przypadku ujęcia Mała Nieszawka mamy rozbudowę i to dosyć znaczącą potencjału produkcyjnego tego ujęcia, więc zadanie z punktu widzenia już przyszłości, nawet odległej, bardzo istotne dla nas.
0: Mówił Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Toruń planuje kompleksową reformę komunikacji miejskiej. Za nami pierwsze spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Pojawiliśmy się na nim z naszym radiowym mikrofonem. Jak będziemy jeździć po Toruniu według nowego modelu komunikacji miejskiej?
3: Częściej, co było głównym jakby postulatem mieszkańców, czyli zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Wygodniej, to ma jakby nowe linie, które tworzymy, będą po to, żeby oprócz zwiększenia częstotliwości dajemy również nowe połączenia bezpośrednie, szybsze, dadzą nową jakość, no i szybciej, wiadomo, że tworzymy linie ekspresowe, które dowiozą mieszkańców aż o 40% w niektórych przypadkach właśnie szybciej niż ma to miejsce właśnie w tych liniach regularnych, które do tej pory znamy. I to taki jest olbrzymi skrót, ale to oczywiście nie wszystko, co do tej pory nie ma miejsca, a mianowicie z każdego osiedla mamy dojazd do centrum rozumianego jako trzy węzły, czyli Aleje Solidarności, Plac Opackiego i Plac Świętej Katarzyny. Z każdego z osiedli będzie można do tych miejsc dojechać.
4: Panie dyrektorze, a tak sobie pozwolę dopytać, jeżeli się pomylę, to proszę mnie poprawić, bo tutaj mówimy, że to będzie szybciej i częściej, ale tabor jakoś diametralnie się nie zmieni. To jak rozumiem, żeby mogło przybyć tych na przykład autobusów, no to jednak będzie musiała tutaj nastąpić jakaś roszada, się domyślam.
3: I to jest majsterszyk jakby tego rozwiązania, że tak się wyrażę, a mianowicie właśnie przez to, że znaczną ilość linii zmieniamy w zakresie ich przebiegu, to powoduje, że i część linii zastępowanych innymi liniami, znaczy, że mamy oszczędności, które wykorzystujemy właśnie zwiększając częstotliwości, wydłużając trasę i ten wariant, który rzeczywiście nie wymaga nakładów dodatkowych na tabor. To jest też fenomen jakby tego rozwiązania.
0: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia w rozmowie z naszym reporterem Arturem Stochlą. Nasz reporter rozmawiał także z mieszkańcami Torunia.
5: Linie podmiejskie 101, 105, 106. Trasy autobusów, które tu są zaproponowane, w ogóle nie uwzględniają miejscowości, gdzie one dojeżdżają. A to są autobusy, to są linie, owszem, obsługiwane jako gmina Lubicz, ale na nich obowiązują bilety MZK i są normalnie rozkłady jazdy. Więc to nie jest prywatny przewoźnik, bo tak samo tu nie ma linii 106, tu jest linia 105, nie ma w ogóle tego numeru, a tu jest linia 101. Więc moje pytanie jest, co z tymi liniami?
4: Wygląda tak, jakby ich miało nie być.
5: I druga rzecz, wielokrotnie jest tak, że my apelowaliśmy o zmiany rozkładów i zwiększenie liczby dziennych kursów i to niestety odbijaliśmy się od drzwi, nie?
6: Przynajmniej na osiedlu Dinki są bardzo potrzebne zmiany, ponieważ uczniowie nie mają czym dojechać do szkół. Mamy 2,5 autobusa, bo 21 tylko jeździ do południa i mamy problem z dojazdem.
0: Konsultacje potrwają do końca czerwca. Szczegóły są dostępne na miejskiej stronie toruń.pl.

słyszałeś, że przy ulicy Żeglarskiej w samym sercu toruńskiej Starówki stoi prawdziwa perła architektury, której historia mogłaby posłużyć za scenariusz niejednego filmu? Mowa o Pałacu Dąbskich, jednym z najciekawszych zabytków Torunia, miejscu, które od setek lat jest świadkiem burzliwych dziejów miasta i regionu. Dziś w Radiu Gra Toruń opowiadamy wam niezwykłą historię tego miejsca, które nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale także tętni życiem kulturalnym. Pałac Dąbskich, znany również jako Pałac Biskupa, to barokowa rezydencja, która powstała pod koniec XVII wieku. Jej fundatorem był biskup kujawski Stanisław Kazimierz Dąbski, który w 1693 roku postanowił wznieść w Toruniu reprezentacyjną siedzibę dla swojej rodziny. Wybrał na ten cel miejsce przy ulicy Żeglarskiej, gdzie na zrębach dwóch gotyckich kamienic powstał okazały pałac miejski. Od samego początku budowla imponowała rozmachem, była świadectwem pozycji i ambicji rodu Dąbskich, herbu Godzięba. Przez blisko 100 lat pałac pozostawał w rękach kolejnych pokoleń rodziny Dąbskich. To właśnie tutaj toczyło się życie towarzyskie i kulturalne toruńskiej elity, a sam budynek wielokrotnie gościł znamienitych gości. Jednak pod koniec XVIII wieku los pałacu się odmienił. W roku 1800 przeszedł w ręce pruskiego urzędnika. Od tego momentu zabytek wielokrotnie zmieniał właścicieli i funkcje. W XIX wieku Pałac Dąbskich przeżywał prawdziwą metamorfozę. W 1815 roku mieścił się w nim hotel gdański, który przez wiele lat przyciągał podróżnych odwiedzających Toruń. W 1870 roku pałac został przejęty na potrzeby armii pruskiej, co wiązało się z kolejną przebudową. Przez kolejne dekady pałac pełnił funkcje administracyjne. W XX wieku był siedzibą Policji Państwowej, a następnie kierownictwa Muzeum Pomorskiego. W XX wieku Pałac Dąbskich zyskał nowe życie. W 1924 roku przejęło go Wojsko Polskie, które urządziło w nim kasyno oficerskie. Po zakończeniu II wojny światowej budynek trafił w ręce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1957 roku mieścił się tu Wydział Sztuk Pięknych, a pałac stał się miejscem, gdzie tradycja spotykała się z nowoczesnością. Dziś Pałac Dąbskich to nie tylko zabytek, ale przede wszystkim centrum życia kulturalnego Torunia. W jego murach mieści się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedna z najmłodszych, ale i najbardziej dynamicznych instytucji kultury w regionie. To właśnie tu, przy ulicy Żeglarskiej 8, odbywają się spektakle, koncerty, warsztaty i recitale, które przyciągają miłośników sztuki z całego województwa. Teatr działa nieprzerwanie od 2014 roku, a jego celem jest nie tylko prezentowanie muzycznych widowisk, ale także promocja młodych, utalentowanych artystów z regionu kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu to instytucja, która od początku swojego istnienia stawia na różnorodność. Nie ogranicza się wyłącznie do klasycznych spektakli muzycznych. Warto wspomnieć o działającej przy Teatrze Galerii Proscenium, jednej z kolejnych toruńskich galerii, która daje szansę na prezentację dorobku artystów z całego kraju. To, co wyróżnia toruński teatr muzyczny, to brak stałego zespołu aktorskiego. Instytucja współpracuje z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy oraz teatrami z różnych zakątków Polski, między innymi z Warszawy, Częstochowy czy Kielc. Dzięki temu na scenie przy ulicy Żeglarskiej pojawiają się artyści reprezentujący różne style i szkoły teatralne, co sprawia, że każdy spektakl jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Historia toruńskiego teatru muzycznego to również historia spektakli, które na zawsze zapisały się w pamięci mieszkańców miasta. Premierowy występ własny teatru, sztuka Siostry Parry, miał miejsce 13 czerwca 2014 roku w Teatrze Leśnym w Ciechocinku. Kolejne spektakle takie właśnie jak Bajka Muzyczna Rosnę, pierwsza produkcja dedykowana najmłodszym widzom, dzieciom w wieku od 1 do 6 lat, czy Gra Warta Piernika, czyli Maurycy i Kolędnicy. Opowieść familijna z premierą 6 grudnia przyciągnęły do teatru setki widzów nie tylko z Torunia, ale i z całego województwa. Warto dodać, że to właśnie ten ostatni spektakl został wystawiony w największych miastach regionu: Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a premiery i pierwsze spektakle zawsze odbywają się w siedzibie teatru w Toruniu. Pałac Dąbskich i Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny to miejsca, które na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny Torunia. To tu historia splata się z teraźniejszością, a tradycja z nowoczesnością. Dla mieszkańców miasta to nie tylko zabytkowy budynek, to przede wszystkim przestrzeń, w której rodzą się nowe pomysły, gdzie młodzi artyści
artyści mogą realizować swoje pasje, a widzowie mają szansę przeżyć niezapomniane chwile. Dziś opowiadając o tym miejscu w Radiu Gra Toruń, mamy nadzieję, że każdy z was poczuje wyjątkowy klimat tego miejsca i zainspiruje się do odkrywania kolejnych tajemnic toruńskiej starówki.

0: Panorama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

programie A słyszałeś, że toruńskie okno na świat, niezwykła historia Peweksu. Peweks dla jednych symbol luksusu, dla innych okno na świat, przez które do szarej codzienności PRL-u wpadał powiew zachodniej egzotyki. W Toruniu historia tego wyjątkowego sklepu zaczęła się jeszcze zanim na dobre zadomowiła się w świadomości mieszkańców. W czasach, kiedy kolorowe reklamy i szeroki wybór towarów były tylko mglistym marzeniem, Peweks stał się synonimem niedostępnego, wymarzonego świata. Jego początki sięgają jednak dużo wcześniej niż mogłoby się wydawać. Korzenie Peweksu należy szukać w wydarzeniach, które rozgrywały się niemal 100 lat temu. W 1929 roku powstał bank Pekao, a to właśnie on odegrał kluczową rolę w późniejszej historii dewizowych zakupów w Polsce. W 1960 roku bank zaczął wydawać bony towarowe, swoistą walutę zastępującą dolary, która otwierała drzwi do sklepowych półek z zachodnimi towarami. Ale dla Torunia datą przełomową był rok 1969. Wtedy to w nowo otwartym hotelu Kosmos powstał pierwszy w mieście punkt sprzedaży dewizowej. To właśnie tu, w hotelu Kosmos, torunianie mogli poczuć się jak na zachodzie. Wcześniej, by zdobyć upragnione czekolady, kawy czy gumy Donald, trzeba było jechać do Bydgoszczy na stary rynek pod numer 20. Nowy kiosk w Toruniu natychmiast stał się jednym z najbardziej obleganych miejsc. W powietrzu unosił się zapach świeżo mielonej kawy. Półki uginały się pod ciężarem kolorowych opakowań, a każdy zakup był małą podróżą do innego świata. Praca w toruńskim Peweksie była marzeniem wielu. Ekspedientki dzięki wysokim prowizjom od sprzedaży mogły liczyć na zarobki dorównujące pensjom dyrektorskim. Krążyły opowieści o pewnej pracownicy, która tak szybko dorobiła się fortuny, że przestała przejmować się obowiązkami, co ostatecznie doprowadziło ją do zwolnienia. Nie brakowało też osób, które wykazywały się ogromną przedsiębiorczością. Następczyni wspomnianej ekspedientki nie czekała na standardowe dostawy. Z własnych środków wynajmowała taksówki bagażowe, by jak najszybciej ściągnąć towar z Bydgoszczy. Nowości znikały z półek w błyskawicznym tempie, a wysokie prowizje sprzedawczyń nie uszły uwadze urzędnikom ZUS-u. Okazało się, że przyszłe emerytury pracownic Peweksu mogły przewyższyć świadczenia wysokich urzędników państwowych. Peweks w Toruniu nie był jednak tylko miejscem spełniania konsumpcyjnych marzeń. W trudnych momentach potrafił ratować mieszkańców miasta. W 1981 roku, kiedy wprowadzono kartki na alkohol i zakaz jego sprzedaży przed godziną 13, torunianie mieli swoją alternatywę. Peweks w hotelu Kosmos otwierał się już o godzinie 8 rano, a ograniczenia nie dotyczyły dewizowych zakupów. To tu bez kolejek i bez stresu można było zdobyć popularną żytniówkę. Wkrótce otwarty został drugi punkt przy ulicy Żeglarskiej 18, który także cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nie sposób pominąć również faktu, że Peweks wprowadzał do Torunia nowinki technologiczne, które w innych sklepach były zupełnie nieosiągalne. To właśnie tu można było kupić fińskie spirale antykoncepcyjne Koperte. Produkt, który pod względem zaawansowania technologicznego wyprzedzał polskie wyroby o całe lata świetlne. W czasach, gdy dostęp do nowoczesnych środków medycznych był mocno ograniczony, Peweks stawał się miejscem, gdzie torunianie mogli zadbać o swoje zdrowie i komfort życia na poziomie zachodnich standardów. Magia Peweksu zaczęła jednak gasnąć wraz z końcem PRL-u. W 1990 roku złotówka stała się wymienialna, a dewizowe sklepy utraciły swój wyjątkowy status. Z każdym rokiem liczba klientów malała, a oferta przestawała być unikatowa. W 1993 roku firma zaczęła chylić się ku upadkowi, a ostatecznie zniknęła z rynku w 2003 roku. Dziś po toruńskich Peweksach pozostały jedynie wspomnienia, puste puszki po napojach i opowieści o czasach, kiedy kawa Jacobs i czekolada Milka były symbolem luksusu, a każda wizyta w sklepie była małym świętem. Peweks w Toruniu to nie tylko historia handlu, ale także opowieść o marzeniach, tęsknocie za lepszym życiem i sprycie zwykłych ludzi, którzy potrafili odnaleźć się nawet w najbardziej nieoczywistych sytuacjach. To fragment dziejów miasta, który na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy choć raz przekroczyli próg magicznego sklepu z zachodnimi towarami.

Kamienica, Zofiówka toruńska, legenda artystycznej bohemy przy ulicy Bydgoskiej numer 26 w Toruniu stoi budynek, którego historia mogłaby śmiało rywalizować z najbardziej znanymi salonami artystycznymi Paryża czy Krakowa. To właśnie tutaj, w kamienicy nazwanej Zofiówką, w latach 20. XX wieku biło serce toruńskiej bohemy. Miejsce to stało się legendą za sprawą Kazimiery Żuławskiej, kobiety o niezwykłej pasji, sile charakteru i ogromnym wpływie na życie kulturalne swoich czasów. Początki tej niecodziennej historii sięgają jednak nie Torunia, lecz Zakopanego. Kazimiera Żuławska była romanistką, znawczynią historii sztuki i niezwykle aktywną uczestniczką życia artystycznego. Wraz z mężem Jerzym Żuławskim, wybitnym pisarzem, filozofem, pionierem alpinizmu, prowadziła w Zakopanem jeden z najważniejszych salonów epoki młodej Polski. Ich dom był miejscem spotkań poetów, malarzy i myślicieli, a także bazą wypadową na trudne górskie szlaki Tatr i Alp. Niestety, sielankę tę przerwała śmierć Jerzego w 1915 roku, co całkowicie odmieniło życie Kazimiery. Pomimo osobistej tragedii, Kazimiera Żuławska nie poddała się. Przez pewien czas była prawą ręką Kazimierza Tetmajera, a w 1921 roku zdecydowała się na radykalną zmianę, sprzedała zakopiańską willę i przeniosła się do Torunia, wybierając bydgoskie przedmieście, wówczas najmodniejszą, pełną zieleni i miejskiego życia dzielnicę miasta. To właśnie tutaj, przy ulicy Bydgoskiej numer 26, wprowadziła się do kamienicy, którą nazwała Zofiówką na cześć swojej matki. Miejsce to szybko zyskało przydomek u pani Kazi i stało się centrum życia artystycznego Torunia. Spotkania w Zofiówce miały wyjątkowy klimat. Trwały często do białego rana, a ich uczestnicy prowadzili płomienne dyskusje o sztuce i literaturze w oparach papierosowego dymu i przy kieliszkach alkoholu. Kazimiera Żuławska sama siadała przy fortepianie, grając utwory Chopina czy Brahmsa, a wśród gości kręcił się jej syn, Marek Żuławski, późniejszy słynny malarz. To właśnie on po latach wspominał, jak podczas jednego z takich wieczorów podszedł do niego Stanisław Przybyszewski i zapytał z poważną miną, czy wie, czym jest delirium tremens. Kiedy Marek zaprzeczył, Przybyszewski odparł tylko, że powinien żałować, po czym odszedł z dumą. Największą gwiazdą toruńskiego salonu był jednak Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. Przyjaźń Kazimiery z tym wybitnym, ekscentrycznym artystą była niezwykła i odegrała ogromną rolę w historii polskiej kultury. To właśnie Kazimiera Żuławska namówiła Witkacego do publicznego prezentowania jego dramatów. Dzięki jej zaangażowaniu w Toruniu odbyły się premiery takich dzieł jak W Małym Dworku czy Wariat i Zakonnica. Witkacy słynął z niepowtarzalnego poczucia humoru. Potrafił wysłać do Żuławskiej pocztówkę zaadresowaną w sposób zupełnie absurdalny, a mimo to przesyłka bez problemu docierała do adresatki. Podczas wizyt w Toruniu regularnie płatał figle rodzinie Kazimiery, na przykład strasząc jej ciotkę przy wejściu do mieszkania. Sława Zofiówki trwała zaledwie 5 lat. W 1926 roku Kazimiera Żuławska wyprowadziła się do Warszawy. Jednak jej historia nie skończyła się w Toruniu. W czasie II wojny światowej w swoim warszawskim mieszkaniu ukrywała Żydów, za co pośmiertnie uhonorowano ją medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Yad Vashem. Kazimiera Żuławska zmarła w 1972 roku, niemal zapomniana w swoim dawnym mieście. Losy samej Zofiówki nie były łaskawe. W nocy z 11 na 12 października 2013 roku w kamienicy wybuchł pożar, który odciął drogę ucieczki mieszkańcom poddasza i pochłonął 3 ofiary. Był to jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii tego domu. Dziś, przechodząc obok kamienicy przy Bydgoskiej 26, warto na chwilę się zatrzymać i wyobrazić sobie dźwięki fortepianu, zapach tytoniu, śmiech i rozmowy, które niegdyś rozbrzmiewały przez otwarte okna. Zofiówka to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli tu historię polskiej kultury. Odważni, utalentowani, pełni pasji. To miejsce, które na zawsze zapisało się w dziejach Torunia jako symbol twórczego fermentu i artystycznej odwagi.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Moto Arena Toruń imienia Mariana Rossego to jeden z najbardziej nowoczesnych stadionów żużlowych w Polsce, położony przy ulicy Pera Jonsona 7. Obiekt stanowi nie tylko sportową wizytówkę miasta, ale także miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości z całego kraju. Historia toruńskiego żużla sięga połowy XX wieku. Pierwszy stadion żużlowy imienia Mariana Rossego działał od roku 1950 przy ulicy Broniewskiego, będąc przez niemal 60 lat areną sportowych emocji dla lokalnych kibiców. Ostatni mecz na tym obiekcie rozegrano w październiku 2008 roku podczas finału drużynowych Mistrzostw Polski, który zakończył się zwycięstwem toruńskich Aniołów. W międzyczasie już w czerwcu 2008 roku ruszyła budowa nowego, nowoczesnego stadionu przy szosie bydgoskiej. Projekt powierzono firmie Alstal, wyłonionej w przetargu przeprowadzonym przez prezydenta Torunia w grudniu 2006 roku. Budowa zakończyła się z niewielkim opóźnieniem, a uroczyste otwarcie motoareny odbyło się 3 maja 2009 roku. W inauguracyjnym meczu Unibax Toruń ówczesny mistrz Polski zmierzył się z wicemistrzem Unią Leszno. Gospodarze odnieśli zwycięstwo, a pierwszy rekord toru ustanowił zawodnik z Leszna Lee Adams. Wkrótce potem, 25 lipca 2009 roku, motoarena gościła finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Triumfatorem został Tomasz Gollop przed Krzysztofem Kasprzakiem i Januszem Kołodziejem. Niedługo później, 8 października 2009 roku, ogłoszono, że Toruń i motoarena będą gospodarzami jednego z turniejów prestiżowego cyklu Grand Prix. Motoarena to nie tylko sport. 11 czerwca 2011 roku na stadionie wystąpił światowej sławy artysta Rod Stewart, dając niezapomniany koncert dla tysięcy fanów. Motoarena Toruń to przykład nowoczesnej myśli architektonicznej i funkcjonalności. Kompleks obejmuje nie tylko sam stadion, ale także przestronny parking mogący pomieścić ponad 500 samochodów osobowych, 12 autobusów oraz niemal 100 miejsc VIP. Tor żużlowy początkowo mierzył 325 metrów, jednak przed sezonem 2017 roku dokonano korekty geometrii drugiego łuku, skracając długość do 318 metrów. Proste mają po 62 metry, a łuki promień 31 metrów. Szerokość toru jest zmienna. Na prostych wynosi 12 metrów, na łukach 18 metrów. Przestrzeń o szerokości 3 metrów oddziela bandy toru od trybun, co zwiększa bezpieczeństwo kibiców. W trakcie budowy zastosowano innowacyjne rozwiązanie – nachylenie toru do wewnątrz. Na prostych wynosi ono około 4%, 50 cm, a na łukach 6 do 7%, 110 cm. Dzięki temu zawodnicy mogą rozwijać większe prędkości i łatwiej wyprzedzać rywali. W bezpośrednim sąsiedztwie stadionu znajduje się Toruńska Aleja Sportu Żużlowego. Wyjątkowa aleja z wmurowanymi w chodnik tablicami upamiętniającymi osoby zasłużone dla toruńskiego żużla. Aleja powstała w 2019 roku w 10. rocznicę oddania motoareny do użytku. Pierwsza tablica poświęcona została Marianowi Rossemu, patronowi stadionu. Był wybitnym polskim żużlowcem. Zdobył drużynowe Mistrzostwo Świata w 1966 roku, a swoją karierę sportową rozpoczął w toruńskim klubie motorowym przy Lidze Przyjaciół Żołnierza. Licencję żużlową uzyskał w 1958 roku, a już w tym samym roku zdobył trzecie miejsce w Mistrzostwach Torunia. W 1961 roku uzyskał uprawnienia instruktora sportu żużlowego, a rok później dołączył do Stali Toruń, późniejszego Apatora, w barwach reprezentacji Polski. Czterokrotnie wystąpił w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski, a w 1966 roku sięgnął po tytuł drużynowego mistrza świata. Niestety 19 kwietnia 1970 roku podczas zawodów ligowych w Rzeszowie doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku na torze i jeszcze tego samego dnia zmarł w szpitalu. Z wykształcenia był technikiem ślusarzem, pracował jako cywilny pracownik w wojsku oraz instruktor nauki jazdy w toruńskiej Lidze Przyjaciół Żołnierza. W latach 60. pracował także jako taksówkarz. Był dwukrotnie żonaty, pierwszy raz w 1960 roku, drugi raz w 1969 roku. Został pochowany na cmentarzu Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Wybickiego w Toruniu. Od 1974 roku organizowane są zawody sportowe jego imienia. W 1994 roku jego imię nadano ówczesnemu stadionowi Apatora w Toruniu, a obecnie patronuje motoarenie. Motoarena Toruń imienia Mariana Rossego to nie tylko miejsce sportowych zmagań, ale też
też ważny punkt na mapie miasta, łączący bogatą tradycję z nowoczesnością i będący wyrazem szacunku dla wybitnych postaci toruńskiego sportu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem tak!

0: jesteśmy.
1: Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.